0: dwa.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Dawa.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Najbliższe dni w Jeleniej Górze to poprawa pogody, więcej słońca, a także temperatury, które będą wzrastać. Dzisiaj 14 stopni to będzie maksimum, natomiast w weekend zobaczymy nawet 20 kresek powyżej zera na jeleniogórskich termometrach. Sporo słońca w sobotę i dość dużo słońca również w niedzielę, choć chyba sobota będzie bardziej słoneczna. A dzisiaj słońce będzie raczej rzadkim gościem na jeleniogórskim niebie.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia zostały już odwołane. RCB poinformowało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Tragiczny atak w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Nie żyje jeden z księży. 31-letni Ukrainiec miał wejść w nocy na teren opactwa sióstr benedyktynek. Z kuchni zabrał nóż i zaatakował 5 osób, 3 duchownych i 2 osoby świeckie. Drugi ksiądz jest ciężko ranny. Stan pozostałych poszkodowanych jest stabilny i nie zagraża ich życiu. Mężczyzna został zatrzymany. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
6: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
5: Do ataku doszło podczas spowiedzi jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej. Tak relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
7: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
5: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o puchar rowerowej stolicy Polski. A rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, w kategorii gmin Łysomice.
0: SK2 Sport.
5: Dziś pierwszy mecz Polaków w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Wczoraj kadra odbyła ostatni trening na Stadionie Narodowym. Rywal będzie wymagający. Bośniacy zagrali na tegorocznym mundialu i awansowali z grupy. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45. A o powrót do tenisowej czołówki walczy Hubert Hurkacz. Polak dobrze zaczął grę w turnieju ATP 250 w Chengdu. W pierwszej rundzie pokonał Aleksandra Szewczynkę 6-3, 7-6. A w drugiej rundzie Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Michaelem Damem. Mecz już jutro.
8: Kto te mecze wymyśla tak późno? Ludzie, tu już się spać chodzi, a nie, mecze się zaczyna grać. No ale dobra, mam jakieś utrudnione zadanie, bo 2-1 i Bośnia i Hercegowina na 1 Polskę. Mam nadzieję, że damy sobie z tym wszystkim radę. Lewandowski podobno w pierwszym składzie, tak czytałem. Pewnie troszeczkę dzisiaj o tym meczu dzisiaj będziemy mówić. Póki co czułe, dzień dobry!

0: To była grupa Lady Punk. Prawie taka jak my, grupa Wajda Jarząbek. Musimy założyć kiedyś zespół, wiesz?
1: Prawie? Co to znaczy, że prawie? Czym my się nie różnimy od nich?
0: A czym oni się różnią od nas?
1: No w zasadzie no nie, dwie ręce, dwie nogi. No,
0: zobacz, no dlatego prawie, no. Tylko my nie umiemy śpiewać, oni umieją i grać ładnie na instrumentach. Lady Punk za nami, 10 minut po 6. Dzisiaj piątek, bardzo piękny dzień. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu. Ostatni dzień... Nie, pierwszy dzień Ligi Narodów.
1: No.
0: Nasi grają, będziemy trzymać za nich kciuki. Niech grają, Lewandowski niech pokaże tym młodym, jak się gra.
1: Chyba, że wiesz, no coś go będzie strzykało jednak. To już ten wiek, że strzyka.
0: Nie strzyka, nie. Strzyka. Jemu nie strzyka. Widziałeś, jak on ma formę, chłop, jak on haruje, jak on trenuje.
1: No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, na czyje wyjdzie dzisiaj wieczorem.
0: Jeśli jeszcze też miałbym mówić, co dzisiaj, to dzisiaj jest dzień farmaceuty. Tak. Więc przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki do Johna i do opakowania, bo się z nim skonsultuj.
1: Jeżeli oczywiście znasz numer do niego.
0: Tak. Jest też dzień budowlańca. Pozdrawiamy wszystkich
1: budowlańców.
0: Wszystkich budowlańców.
1: To będzie taki dobry dzień. Wiecie, to będzie piątek, dzień budowlańca, to się dobrze składa. Nie wiem, no, cały tydzień za nami, weekend przed nami. Ja już myślę o tym, że za chwilę poniedziałek i trzeba będzie wracać do pracy, prawda? No. To nie jest budujące.
0: Nie jest budujące.
1: To nie jest budujące.
0: Ale czekaj, jakbyś miał w coś budującego iść, to budujące jest to, że jutro na przykład będziesz spał do 10.
1: Budujące jest to, że kończy się miesiąc, a więc niedługo zasilanie podłączą znowu.
0: Dokładnie, czyli piękna, kochana wypłata.
1: Tak, jest.
0: To jest budujące.
1: Matki Bożej Pieniężnej się zbliża. No właśnie, czy są jeszcze jakieś budujące rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić? Tak. To prosimy, dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Coś budującego dzisiaj poprócz. Tak, żeby nas podniosło to na duchu.
0: Tak.
1: Żebyśmy weszli na zupełnie inny poziom, na trzecie piętro na przykład.
0: Na pewno macie coś w głębi serduszka i na języku, co chcielibyście przekazać. Coś budującego.
1: O, proszę bardzo. Iwona napisała SMS-a. Hejka, kochani, dajcie Romana na drogę, tak rzadko leci. Pozdrawiam.
0: Proszę bardzo.
1: Nie wiem, o jakiego Romana.
0: Ja też nie wiem, o jakiego Romana
1: Ale chodzi. Jak rzadko leci, znaczy, że leń jest, bo już 6:12. Roman.

0: jak jesteś w pracy, to nie ma takiego miejsca jak dom. Nie. No, zapomnij o tym. Na 8 godzin ma zapomnieć.
1: 8 godzin, tak. A po fajrancie
0: zaczęliśmy na kremówki.
1: Droga do domu, która może być skomplikowana, na przykład jak się zahaczy o kremówki i się wróci w sobotę nad ranem. 19 minut po 6. Taka godzina, coś budującego w Dzień Budowlańca. Proszę bardzo, budujące słowa dzisiaj padają z waszych ust na antenie. Pierwsze od Oli, słuchamy.
2: Hej kochani, budujące jest to, że w niedzielę czeka nas zarąbisty event, także impreza, jeszcze raz impreza. Oprócz czego budujące jest to, że na pewno dzisiaj będzie piękne słońce, które da nam dużego powera do działania, oczywiście kończącego tydzień i do odpoczynku na leniwy weekend. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: My również. Wszystkich serdecznie
0: ale zobacz,
1: pozdrawiamy.
0: Jak to miło po prostu. No tak zaczynać weekend, to jest, to się godzi. Pięknie, Ola. Bardzo ci dziękujemy za
1: to. To w niedzielę dopiero ta impreza.
0: Ja wiem, ale ja już teraz dziękuję.
1: A, że słoneczko dzisiaj. Tak. Dobrze, rozumiem.
0: Ja już dziękuję dzisiaj Oli za to, że tak pięknie nam budująco tutaj wszystko wyśpiewała, dlatego, że w niedzielę Ola będzie już tak zbudowana, że może nie pamiętać moich podziękowań. Więc wolę to dzisiaj zrobić.
1: 7268 2686 to numer. Do nas można się nagrywać na sekretarkę, można nagrać głosówkę na Messengerze. Coś budującego. Jeśli powiecie, no to zagramy na antenie.
0: Kielnia.

0: wstać chcę. 26 po 6. Mecz dzisiaj, tak? Polska i Bośnia i Hercegowina. Bez Macedonii. Polska zagra z...
1: Całe szczęście.
0: Cicho. Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Prasa dzisiejsza jakby od... Żeby brzydko nie powiedzieć. Od drugiej strony jakby podgląda, co się jakby na tych przygotowaniach do tego meczu dzieje.
2: Zajrzała przez dziurkę
0: paparazzi przygotowani, no. Proszę bardzo. Matty Cash z pokaźnym kartonem pod hotelem.
2: O, proszę.
0: Paparazzi uchwycili dziwne sceny. Z jakimiś kartonami po butach chodzi jakieś, tu napisali, że bierze sprawy w swoje ręce, że do wszystkiego doglądał, jakiś podejrzany pakunek.
2: I teraz pytanie jest... co on z tymi pudłami robi, prawda? Czy on je zanosi na zgrupowanie, czy on je ze zgrupowania wynosi, bo jeżeli je zanosi na zgrupowanie, to czarno to widzę, bo to są te pudła, które dzisiaj wieczorem będą obowiązywały na stadionie.
0: Ale Milik nie gra, spokojnie.
2: A Cash się będzie zgadzał, no.
3: SK2 zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość sporo chmur, do południa 10-11 stopni, po południu od 13 do 14 kresek powyżej zera. Mogą być momenty z przejaśnieniami, ale to raczej chmury będą dzisiaj dominować na jeleniogórskim niebie. Jeżeli wybieracie się w góry, pamiętajcie, na Śnieżce dziś maksymalnie 6 stopni, a do południa na Królowej Karkonoszy zobaczymy zaledwie 2-3 kreski.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta wybiorą prezydenta. O urząd ubiega się 7 kandydatów. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Były prezydent był podejrzewany o składanie fałszywych zeznań w sprawie tzw. teczek Kiszczaka. Chodziło o dokumenty dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Te zostały znalezione w 2016 roku. W domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Wałęsa podczas przesłuchania zaprzeczał, że dokumenty sporządzał lub podpisywał. Orki mogą traktować jachty jak zabawki. Tak wynika z obserwacji portugalskich biologów. Szczególnie młode osobniki interesują się płetwami sterowymi łodzi. Naukowcy podejrzewają, że nie chodzi o agresję, ale właśnie o zabawę. Biolodzy nie wykluczają, że młode orki uczą się tego zachowania od starszych osobników.

0: lubię takie utwory, kiedy tak możesz powiedzieć, że zrobiła klimat. Zrobiła klimat. Teraz też będzie klimat trochę inny. Z innych lat, o tak powiem.
1: Był u nas ostatnio pan.
0: No i co?
1: Który robił klimatyzację.
0: A ale nie, nie, nie, tak.
1: Nie jest to samo, tak? To...
0: Klimat? Mhm. A klima? Mhm. To dwie różne rzeczy.
1: Ta, ta jedna, nie była sadia. Tak myślałem.
0: Tak, dzisiaj 2013 rok w naszym kąciku odkurzającym.
2: Kampanie, badania, prace oraz szkolenia mają sprawić, że kontrolerzy będą lepiej postrzegani przez pasażerów.
0: I tak pisała 25 września 2013 roku Rzeczpospolita.
2: No i widzicie, wszystkie te pieniądze na kampanie, badania i szkolenia, krew w piach, lata mijają, a kontrolerzy są coraz mniej postrzegani.
0: Tak, to prawda, coraz mniej postrzegani. Ostatnio siedzę sobie koło faceta w autobusie, a on znienacka bileciki do kontroli. Dwa.

0: gra. 11 minut do 7, małe oskarżenia mamy SMS-owe, anonimowe.
1: Czujemy się winni.
0: Dzień dobry się zaczyna ładnie.
1: Ktoś nie umie kłamać, jak takim to nam napisał.
0: Dzień dobry, kropka. Panowie, nie zapominajcie o siatkarzach, bo dziś grają półfinał, a wy ciągle o tych kopaczach bez sukcesów. Czas zmienić sport narodowy na siatkówkę.
1: Tak, napisał tak, ja się z tym zgadzam, chociaż byłem ostatnio w sklepie, siatki już po złoty 20 czasami chodzą.
0: No. Ale siatkówka to coś budującego, bo tam przynajmniej jakieś sukcesy mamy. I a propos, dzisiaj dzień budowlańca, więc prosimy was o to, żebyście coś budowlanego.
1: Co budującego.
0: Budującego
1: napiszcie
0: do nas
1: nam.
0: Napisali, albo do nas się odezwali na sekretarkę i takie SMS-y także są.
1: Budujące jest to, że 7, czyli za niecałe 2 tygodnie zaczynam urlop, który jest moją podróżą poślubną. Teraz pytanie, czy napisała to, czy napisał to?
0: Widzisz? To jest ciekawe. Dobra, z ładnych budujących rzeczy jeszcze są głosóweczki na sekretarce.
2: Budujące jest to, że jeszcze tydzień i urlop w Turcji.
0: O, proszę.
2: I co jeszcze? No. No i wiadomo, pogoda, która się zmieni i w przyszłym tygodniu ma być cieplutko, pięknie i wspaniale. Więc myślę, że to jest bardzo budujące.
1: Tak, to jest budujące.
2: Buziaczki dla wszystkich.
0: I buziaczki buziaczki to dla mnie są najbardziej
1: buziaczki
0: budujące.
1: Buziaczki cementują jak najbardziej.
0: Tak. Tak. Słuchamy jeszcze.
3: Budujące to będzie to, że mam urodziny dzisiaj, a jutro będę je obchodził.
1: Życzymy ci w takim razie, drogi słuchaczu, żeby jak najwięcej ludzi obchodziły twoje urodziny.
0: Ale nie szerokim łukiem.
1: SK2

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bi

0: Doskonale się bawimy z Jarząbkiem poza anteną, bo już wymyślamy kolejne stwierdzenia na kolejny tydzień.
1: Tak.
0: Do naszej zabawy ściemnia się. To jest zabawa, w której trzeba odgadnąć, kto ściemnia, czy to jest Wajda, czy to jest Jarząbek.
1: A może obaj ściemniamy.
0: Wajda i Jarząbek.
1: Tak, więc wiecie. Dzisiaj po godzinie 7 zagramy sobie w ściemnia się. Już teraz można się zgłaszać. 726-826-826 albo Messenger. Jakąś ściemą.
0: Ściemą. No. Jeśli jesteście dobrzy w ściemnianie, to jesteście też dobrzy w rozszyfrowanie ściem. Kto dobrze potrafi ściemniać, pisze jakąś ściemę albo na numer telefonu, albo na Messengera. Jak się przez Messengera zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu.
1: I wiecie, że jak wykryjecie, kto ściemnia, to można zgarnąć stówkę?
0: I to nie jest ściema.
1: I to nie jest ściema, to jest prawda.
0: Więc bądźcie z nami, zgłaszajcie się, zagramy po 7.
1: Stówka na weekend, super sprawa.

0: Najlepsze hity cenowe w Brie już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na brie.pl. Brie, nasze ceny rządzą.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Po deszczowym czwartku pogoda powinna się nieco klarować. Dzisiaj w Jeleniej Górze sporo chmur, ale parasole powinniśmy móc zostawić w domu. Słońca będzie niewiele, ale nie będzie też padać. Temperatury do południa będą wzrastać do 11-12 stopni, po południu od 13 do 14 kresek powyżej zera. Do tego umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Weekend zapowiada się ciepło i słonecznie do 20 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Zbliża się siódma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wcześniej walczył na froncie w Ukrainie, teraz odpowie za atak w klasztorze. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. Nie wiadomo, co było powodem ataku. Więcej o tym Michał Rawa.
14: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
15: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
16: Wspaniały ksiądz, nie mogę dojść do siebie.
14: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
13: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie, złożył kondolencje bliskim zabitego księdza i życzył rannym powrotu do zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca poniesie konsekwencje zgodnie z polskim prawem. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Anguść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
17: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
13: Właśnie ten monitoring pomoże w ustaleniu, co się wydarzyło. A sztuczna inteligencja pomoże pacjentom z chorobami płuc. W Olsztynie testowany jest wirtualny asystent dla chorych. Można z nim kontaktować się przez całą dobę za pomocą specjalnego linku. Trwa nabór pacjentów do pilotażu. To pierwszy taki projekt w Polsce. Biorą w nim udział także partnerzy z Estonii, Finlandii i Szwecji.
18: Eska 2. Sport.
13: Niespodzianki w składzie reprezentacji Polski. Wieczorem biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Selekcjoner Jan Urban zapowiedział zmiany i nowe nazwiska w wyjściowej jedenastce. Pod znakiem zapytania stoi też obsada bramki. Skład poznamy godzinę przed meczem, początek o 20.45. Maja Chwalińska walczy o półfinał turnieju WTA w Singapurze. Polka, rozstawiona z numerem 5, mierzy się z doświadczoną Belgijką Elise Mertens. Obie tenisistki spotkały się wcześniej tylko raz. W tegorocznym Roland Garros Chwalińska wygrała z Mertens, a później dotarła do finału.
19: 7:02. Dzisiaj jakby mecz, to już wiemy. Dzisiaj za chwilę też na antenie będziemy ściemniać. Jarząbek z kawą. Czyż dzień piękniej może się zaczynać? Chyba nie może. Nie, jest dobrze.
20: Może.
19: A czemu lewa moja, a prawa moja?
20: Zaraz się
19: a lewa jego?
20: Zaraz się
19: dziękuję.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Nie było mleka, dając wśród siebie.
19: Jakbym się obudził za godzinę i by mnie nery bolały, jakby mnie ktoś kijem po plecach przeciągnął, to będę wiedział dlaczego, tak? Dobrze. Dawid Podsiadło na początku tej godziny. Cześć, witajcie. Cześć.

0: udaliśmy się na takie małe rendezvous o 7:11, tak, to też można.
1: A rendezvous czasami kończy się kanapką.
0: Na śniadanie.
1: Też.
0: Na przykład. A propos kanapek, to w ogóle są takie badania, które pokazują, że kanapka przygotowana przez kogoś innego smakuje lepiej.
1: Mm-hmm. No tak, rzeczywiście, bo to jest coś takiego. Naukowcy to przebadali i to jest tak, jakby mi Wajda zrobił kanapkę z mielonką, to ona, według naukowców, będzie i tak smakowała lepiej niż najlepsza kanapka przeze mnie samemu sobie zrobiona z jakimś, nie wiem, kawiorem, foie gras, czy innymi takimi smakołykami.
0: Czy inną białą kiełbasą z cielęciną.
1: Czy inną białą kiełbasą, tak jest. Czyli wiecie, no.
0: No właśnie. Chodzi o to, że jak sobie zrobisz sam, to nie smakuje tak, jak zrobi ci to ktoś inny.
1: Tak.
0: No właśnie.
1: No. I wy rozumiecie teraz, o co chodziło w dzieciństwie. Jak wam smakowały kanapki od mamy.
0: No od mamy najlepiej smakowały.
1: No bo oczywiście.
0: Bo to nie była mamina miłość. Znaczy też, ale nie tylko. To nie była tylko miłość, to były badania naukowe. SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że jako dziecko lat 90.
0: No.
1: Ja doskonale wiem, że jak się posmaruje, to wszystko smakuje lepiej.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: pan. Może jakieś kochanie jeszcze nie wie, w co gramy. O, z rana.
1: No, nie, ale oni wiedzą, tutaj Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny, bo kochanie, wiem, w co grasz, oni na przykład śpiewali.
0: Oni tak? wiedzą, że gramy w Ściemnia się?
1: Tak,
0: no
1: tak.
0: No dobra, no to gramy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: 18 minut po 7. Dzisiaj ściemę będzie odgadywał Mateusz. Dzień dobry, Mateuszu.
3: No, dzień dobry, dzień dobry.
1: Zasady są proste. Mówi coś Jarząbek, mówi coś Wajda, a potem my zadajemy magiczne pytanie, kto ściemnia, i masz 3 sekundy na to, żeby powiedzieć, czy ściemnia Jarząbek, czy ściemnia Wajda, czy ściemniamy razem. Też
0: bo
1: jest
0: tak
1: taka
0: się
1: opcja.
0: Może, zdarzyć, tak?
1: może się zdarzyć, że ściemę puści zarówno Jarząbek, jak i puszczę ja, czyli Wajda. No dobrze, dobra. Mateuszu, gotowy? Zaczynasz, jak wygrywa, jak
3: gotowy,
1: zgadniesz,
3: gotowy.
1: Jak zgadniesz, gdzie ta ściema jest, po której stronie, albo czy oboje ściemniamy, masz 100. Nie, to nagrody pocieszenia. Gotowy, to zaczynaj. Jarząbek pierwszy.
0: No to lecimy w takim razie, uważaj. Człowiek ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies.
1: Dobra, to teraz ja. Język fiński należy do tej samej rodziny językowej, co szwedzki i norweski.
0: Kto ściemnia?
3: Druga osoba ściemnia.
1: Czyli Wajda. Uważasz, że ja ściemniam, że język fiński tak. należy do tej samej rodziny. Poczekaj.
0: Ja ci powiem tak.
1: O, sprawdziło się, że nie.
0: Powiem ci
1: ale
0: tak.
1: Ale poczekaj, a uważasz, że Jarząbek mówił prawdę?
3: Uważam, że mówił prawdę.
1: Naprawdę? Czy człowiek ma więcej receptorów węchowych w nosie niż pies?
3: Nie, pies ma więcej.
0: No właśnie. Słuchaj, uchem, a nie nosem.
1: Ale poczekaj, powiem ci teraz tak. Były dwie ściemy dzisiaj.
0: Tak, rzeczywiście, dwie ściemy.
1: Były dwie ściemy. Ja ściemniałem i Jarząbek ściemniał. No.
0: Bo szwedzki i norweski to języki indoeuropejskie, natomiast fiński należy do rodziny języków uralskich, bliżej mu do węgierskiego.
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o te komórki węchowe, ludzie mają ich 5-6 milionów, podczas gdy psy od 125 do 300 milionów.
1: No. No, popatrz, ile się człowiek nauczy. Ale to jest szybko, dynamicznie. Ja wiem, że to
0: no,
1: można
0: ja
1: coś się...
0: 3 sekundy można się pomylić.
1: Tak,
0: no.
1: tak, dobra. Mateusz,
3: no
1: nagrody...
3: Właśnie, jakby było 5, to bym zgadł.
1: Nagrody było. Pocieszenia lecą do ciebie.
0: Też są fajne.
1: Mati, wszystkiego dobrego. Jutro nie, w niedzielę nie. W poniedziałek wrócimy z kolejnym ściemą.
0: Tak, weekend będzie obrzasku, a w poniedziałek znowu ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: czyli Niech żyje sztuka. Viva l'arte. Sana Krzysztof Zalewski.
1: Jakbyście chcieli, to możecie.
0: Możecie.
1: Możecie, a dlaczego by nie? Pozwalamy, nie, pozwalamy.
0: Zawsze możecie wszystko. Pamiętajcie, sky is the limit, że tak z angielska powiem.
1: Ale my po kolei musimy, u nas wszystko musi być po kolei, więc jak była ściema, to teraz po kolei będzie co?
0: Będzie kolej, czyli PKP.
1: No, pozdrów kogoś piątkowo, przygotujcie swoje telefony, bo już po 7:30 będzie się można do nas na żywo dodzwonić i zacząć pozdrawiać. Kogo wam tylko dusza...
0: Dusza pozdrowi.
1: Dusza pozdrowi.
0: Kogo wam tylko dusza pozdrowi, możecie pozdrowić.
1: Zróbcie tak, żeby u nas było duszno.
0: Dobra, w każdym razie, po 7:30 planujemy odjazd, bądźcie punktualnie, bo jak się pociąg spóźni, znaczy wy się na pociąg spóźnicie nasz PKP, to nie pozdrowicie.
1: No, no chyba, że my się spóźnimy, ale to jest nierealne.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
5: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
13: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
12: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
13: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Najbliższe dni w Jeleniej Górze to poprawa pogody, więcej słońca, a także temperatury, które będą wzrastać. Dzisiaj 14 stopni to będzie maksimum, natomiast w weekend zobaczymy nawet 20 kresek powyżej zera na jeleniogórskich termometrach. Sporo słońca w sobotę i dość dużo słońca również w niedzielę, choć chyba sobota będzie bardziej słoneczna. A dzisiaj no, słońce będzie raczej rzadkim gościem na jeleniogórskim niebie.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy. Eski 2 zaatakował nożem księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ma dziś zostać przesłuchany. Prokuratura ma też zdecydować o przedstawieniu mu zarzutów. Porozumienie Chin i USA w sprawie stabilności strategicznej. Tak spotkanie z Donaldem Trumpem podsumował Xi Jinping. Chiński przywódca mówił o zgodzie w wielu kwestiach, ale nie podał szczegółów. Trump przekonywał, że relacje obu państw są lepsze niż kiedykolwiek. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA chce, by mieszkańcy wiedzieli to do końca roku. Resort przygotował broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Broszura radzi m.in., aby wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. To będą budynki, ale też na przykład przejścia podziemne. Wszystkie będą oznaczone w ten sam sposób.
17: Na pomarańczowym tle niebieski trójkąt z podpisem punkt schronienia.
16: Przypomina Wiesław Leśkiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Resort przygotowuje również specjalną aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.

0: znaleźć twój ląd.
1: 23 minuty zostały nam do godziny 7. Pora wypuścić nas sygnał i powiedzieć numer telefonu.
2: 726-826-826 albo... Tak,
1: tylko nie, to. Albo nic. Tylko to. Numery. Dzisiaj PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
2: Już dzwonią.
1: Już dzwonią. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest
3: dzień
1: dla ciebie?
3: Dobry,
1: słuchamy.
3: Jestem Ryszard. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia. Szczególnie szefa Adama, który do pracy jedzie i słucha Eski 2 w aucie.
1: Dzięki. Pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Pozdrawiam swoich kolegów ze szkoły w Piennej 2 w Pruszkowie.
1: Dzięki, oceny dobre masz?
2: Nie, ty jesteś jego kolegą.
1: Dobrze, dobre masz oceny, nie?
4: Tak? Sebastian.
1: Sebastian ma dobre oceny.
2: Sebastian ma na pewno dobre oceny.
1: Następny telefon, o, ktoś się rozłączył. Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie? Słuchamy się przez telefon, nie przez radio.
2: Raz.
5: Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą właśnie w korku do pracy.
2: Dwa, trzy.
1: Korku do pracy.
2: Dobra, mamy
1: pięknie.
2: To.
1: Dzisiaj poszło. Mecz, to w korkach też będą tam biegali, nie? Po tej murawie. Dobra, następny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry, jestem Zbyszek. Pozdrawiam wszystkich w Kompasie, którzy pracują dla Google we Wrocławiu. Miłego dnia. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa,
2: pa, Google pracują, że Zbyszek wie wszystko.
1: Tu ktoś nie doczekał się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, to PKP. Słuchamy.
7: Cześć, z tej strony Małgosia. Pozdrawiam Agatkę, która jest moją córką i największą przyjaciółką, oraz pozdrawiam prowadzących Radio SK2.
1: Dziękujemy.
7: To
1: do nas, także wszystkiego dobrego na weekend. Kolejny telefon, halo, dzień dobry. Słuchamy, tu PKP.
8: Szanowni panowie, ostatnie pozdrowienia z Las Palmas przysyła Tomek.
1: Czekamy zawsze na ciebie. Dzięki, wracaj zdrowo i szczęśliwie do kraju. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Grzegorz, pozdrawiam moją małżonkę, która jest już w pracy od godziny 6.30 i słucha was cały czas.
1: A ty się byczysz?
9: A ja się byczę, jeszcze mam godzinkę do pracy.
2: Grzegorz, tak zacząłeś te pozdrowienia, że aż bym za ciebie wyszedł.
1: No, takie Grzegorz. Masz pomętny głos, chłopie. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dobra, jeszcze dwa telefony odbierzemy dzisiaj. Halo, dzień dobry, to PKP.
10: Dzień dobry, z tej strony Kasia. Pozdrawiam serdecznie Adriana, mojego narzeczonego, oraz Martę i Przemka, którzy dzisiaj biorą ślub.
1: A, na weselicho jedziesz. Dobrze, tak, dobrze.
10: No.
1: Zdrowia, szczęścia, pomyślności.
2: Mogę parze, tak jest.
1: Ostatni telefon na dziś. Dzień dobry, tu PKP, słuchamy.
11: Dzień dobry, pozdrawiam moją mamę, moją całą rodzinę i moją szkołę i moją klasę z 5 A z SP319.
1: Pięknie, a jak masz na imię, powiedz? A jak masz na imię?
11: Agata.
2: Pozdrowienia na szóstkę. Dziękujemy bardzo. No to co, odjazd do kolejnego piątku.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Mamy specjalnego gościa, nową koleżankę, można nawet powiedzieć. Dzień dobry, koleżanko.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy się,
2: Czule. Dzień dobry. I powiem wam tak, jak wejdziecie sobie teraz, bo powiedz coś jeszcze, powiedz jeszcze raz dzień dobry.
1: Powiem jeszcze raz dzień dobry.
2: I jeżeli wejdziecie sobie na sk2.pl do zakładki Wygraj, to będziecie mogli zobaczyć, jak ten głos wygląda.
0: A, tak, dokładnie tak. Daria, ty będziesz miała program od jutra, w zasadzie, na naszej antenie.
1: Ładocha na pożarcie.
0: Tak jak Jarząbek powiedział, jak wejdziecie na naszą stronę i zobaczycie, jak ładnie prezentuje się nasza
2: oczywiście,
0: nowa prezenterka,
2: tak,
0: to tym bardziej was zachęcimy do tego pożarcia.
2: A posłuchajcie, a to nie jest, wiecie, to nie jest tak, że po prostu sobie Daria do nas przyszła, prawda, i że po prostu z nami będzie. Nie. To jest ekspert w dziedzinie różnego rodzaju kulinarnych rzeczy, a my będziemy wybierali te najlepsze kulinarne rzeczy.
0: O tym jeszcze opowiemy.
2: Oczywiście.
0: O tym jeszcze opowiemy. Mamy nową zabawę specjalnie dla was. Daria w te zabawy się wpisuje. Co będziesz miała dla nas jutro, Daria?
1: Ja myślę, że zacznę od dobra narodowego naszego, czyli polskiego ziemniaka. I dodam, że nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaka.
2: Ale zaraz. Ja mam pytanie.
0: No, ja też mam.
2: Pierwsze pytanie się nasuwa. Ziemniak czy kartofel?
1: Czy grula, czy pyrat?
2: Właśnie, zobacz, ile tego jest.
1: Zresztą możemy skłócić naród o poranku. No.
0: A ja mam drugie pytanie. Ile twój program będzie trwał? 2 godziny?
1: 2 godzinki, tak.
0: I 2 godziny będziesz opowiadał o ziemniakach?
1: Ale mogę jeszcze 4 nawet. Słuchaj, o ziemniaku mam bardzo dużo do powiedzenia.
2: A to nie będą za bardzo rozgotowane?
1: O, to zależy, do czego będziesz chciał ich użyć, ale ziemniaki następnego dnia, słuchaj, w tej audycji będzie wszystko.
0: No, proszę bardzo, więc jeśli byście mieli już jakieś pytania do Darii w kwestii ziemniaków, śmiało można głosówki na Messengerze wysyłać, być może te głosówki jutro w programie usłyszycie. Na razie tyle, z Darią jeszcze przecież będziemy na antenie do 9:00, Daria z nami będzie razem, więc zostańcie z nami, słuchajcie.
2: Ja mam pytanie.
0: Masz
2: ale
0: już?
2: Zadam je tak.
0: Nie, później.
2: Później je zadam, tak.
0: Później.
2: Zadam.
0: No, teraz zagrajmy Roxankę. SK2.

0: 5 minut zostało nam do 8, a to znaczy, że po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Padło pytanie od Darii. Czy my mamy tak codziennie?
0: Mamy tak codziennie.
1: No oczywiście, że mamy tak codziennie. No.
0: I prezent marzeń codziennie do zgarnięcia wartości 500. Kto chce się zgłosić do naszej zabawy, no to albo SMS-owo 726-826-826, albo poprzez Messengera, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu do siebie.
1: No i dzisiaj Daria, zadawaj to pytanie. Jak się mają ludzie zgłaszać?
2: Ludzie się mają dzisiaj zgłaszać, żeby dokończyć zdanie.
0: Jakie? No,
1: jakie?
2: Takie zdanie, które linkuje oczywiście do ładochy na pożarcie, czyli lepszy ziemniak w garści niż... No i tutaj inwencja twórcza już wasza.
0: Dobrze, zapraszamy do inwencji twórczej. Państwa Miasta, gramy po 8.
2: Można rymować.
3: SK2. Wszystkie polskie hity w jednym.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: A co tam pani Cylinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: W podeszczowym czwartku pogoda powinna się nieco klarować. Dzisiaj w Jeleniej Górze sporo chmur, ale parasole powinniśmy móc zostawić w domu. Słońca będzie niewiele, ale nie będzie też padać. Temperatury do południa będą wzrastać do 11-12 stopni, po południu od 13 do 14 kresek powyżej zera. Do tego umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Weekend zapowiada się ciepło i słonecznie do 20 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
20: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Ranił 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych zmarł. Motyw ataku wciąż jest ustalany. Nie wiadomo też, czy mężczyzna był pod wpływem substancji psychoaktywnych. To wykażą badania. Donald Tusk, szef, zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
21: Dobrze się stało, że prezydent Zeleński zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy
0: uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
20: Policja już wczoraj skierowała do Jarosławia dodatkowe patrole. Teraz decyzja należy do prezydenta. Senat bez poprawek przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd chce z tych pieniędzy sfinansować obniżkę cen paliw i powrót programu CPN.
21: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
20: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Poprzednią niemal identyczną ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki uważa, że przepisy są niekonstytucyjne. Wiele wskazuje więc na to, że także tym razem nie podpisze ustawy. Eksperci ostrzegają przed tak zwanym sharentingiem, czyli publikowaniem zdjęć dzieci w sieci. Z raportu Status Udostępnione wynika, że robi to połowa badanych rodziców. Eksperci przypominają, że udostępnienie ich wizerunku w mediach społecznościowych może wiązać się z zagrożeniami.
22: SK2 Sport.
20: Czas na walkę o finał Mistrzostw Europy. O 17:00 polscy siatkarze zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. To dobrze znany rywal. W tym roku biało-czerwoni pokonali Słoweńców 3-0 w półfinale Ligi Narodów. 2 lata temu Polacy wygrali ze Słowenią w półfinale Euro i później sięgnęli po złoto. A wieczorem piłkarskie emocje na PGE Narodowym. O 20:45 Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. To pierwszy mecz biało-czerwonych w tegorocznej Lidze Narodów. W grupie dywizji B są też Rumunia i Szwecja. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
23: Człowiek nie czuje, jak rymuje. Zdaniem selekcjonera Jana Urbana grupa jest bardzo wyrównana.
24: Daria, powiedz mi jeszcze jedno, bo tutaj ten pomidorowa to z ryżem czy z makaronem?
25: No ja to z makaronem, wiadomo. No,
24: oczywiście, że z makaronem.
23: Jak z makaronem?
24: No ja tak, jak z makaronem.
23: Z ryżem, tak samo jak ogórkowa.
25: Ryż to ryżotto.
23: Ryżotto?
24: Zaraz
23: ryżotto pomidorotto.
24: Kartofla dostaniesz zaraz. Kraj.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: A co wy na to, żebyśmy jeszcze przed 9:00 zrobili taki plebiscyt antenowy z telefonami na żywo? Zobaczymy, jak będą słuchacze odpowiadać.
24: Ale o co chcesz się zapytać?
23: No, czy ta pomidorowa z makaronem?
24: Z ryżem czy z makaronem?
23: Zrobimy po wpół do?
24: Zrobimy po
23: dobra.
24: Zrobimy?
23: Dobra.
25: Zrobimy.
23: Dobra. Dobra. Zrobimy. Okej, to póki co 8:04. Urszula już gra za chwilę Oskar Cyms, a my czule się jeszcze raz witamy razem z Darią.
24: Daria Ładocha, Dawid Wajda i ten trzeci.
23: I ten trzeci Jarząbek.
24: Ej,
23: Artur.
24: Cześć.
25: Hej.

0: Ale nam się, ale nam się przyjemnie rozmawia.
1: Schabowe.
2: Mielony.
1: Bez końca.
3: Tak jest, to lubimy. Posłuchajcie, sk2.pl, ja sobie wszedłem na naszą stronę i tam już można głosować i wybierać najbardziej polskie, fajne danie. Można sobie wybierać spośród pomidorowej,
0: baszczu czerwonego, grzybowej. Ale poczekaj, poczekaj, uspokój się. Co? Przecież to wszystko proponowała Daria. Daria wie, co proponowała. Niech zaproponuje.
3: Zaproponuj, no, co?
2: 10 zup, 10 drugich dań. To było bardzo ciężkie. Z zupami było łatwiej, natomiast drugich dań wybrałam 20, natomiast trzeba było ograniczyć do 10. No i ja się teraz was pytam, schabowy czy mielony?
3: Oczywiście, że schabowy.
0: A można i to, i to?
2: No właśnie, dla mnie też to jest to, i to.
0: No.
3: Dewolaj z ziemniakami i surówką.
2: No, a jaki jest najlepszy?
3: Dewolaj to jest polskie danie?
2: No trochę no, jest.
0: Czy to jest polskie nazwisko? Byłeś kiedyś na polskiej stypie albo na polskim weselu?
3: No dobra, masz
0: i byłeś na takim, co by nie było dewolaja.
3: Dobrze, masz rację.
2: I taki musi dewolaj być jeszcze, żeby prysł, bo jak nie pryśnie, no to...
0: Masełkiem, tak, musi się wylać na ziemniaczki te gotowane.
3: Kopytka
0: takie
3: z masłem i bułką tarką.
0: Ale...
3: Posłuchajcie, ale mówimy o tym dlatego, że możecie wejść na sk2.pl i już głosować na wasze ulubione danie, a jak już zagłosujecie, to będziecie mieli szansę z nami, z Darią i z całą ekipą Radia SK2 spędzić fajny czas na Stadionie Narodowym.
2: I to 7 listopada, czyli niedługo.
0: Mamy takie wydarzenie i tam będzie serwowane w loży na Stadionie Narodowym to danie, które zdobędzie tytuł najlepszego polskiego obiadu, bo tak się nazywa nasza nowa zabawa.
3: I to nie będzie byle jaka loża, bo to będzie loża VIP. I do tego jeszcze dostaniecie 500 kieszonkowego. No po prostu sk2.pl wchodzicie i głosujecie, no moi drodzy. No,
0: no a co jakiś czas na antenie się będą pojawiać te osoby, które zaprosimy ze sobą na Stadion Narodowy. Nic nie sugerujemy, po prostu głosujcie na ulubioną zupę, na ulubione drugie danie.
3: Poczekaj.
0: A my, znaczy Daria w zasadzie w soboty będzie przybliżać też tajniki swojej kuchni, bo to jest twoja kuchnia, nie? To jest tak, jak ty gotujesz, będziesz opowiadać wszystkim, tak?
2: Myślę, że Polska, tak. Polska. No tak, no odpowiem na to pytanie, ale generalnie będę też chciała przybliżyć trochę składniki, które mamy na naszej polskiej ziemi, bo cudze chwalimy, a swego
3: nie znamy. Daria, dobra, wyciągnij żeno palec teraz.
2: Dobra.
3: I weź mnie, dotknij w monitor tutaj. Twoja zupa ulubiona, na którą ty stawiasz to?
2: Barszcz czerwony.
3: Aż powiedziałaś już, że zrobiła ten podprogowy przekaz.
2: A czyli no. Ja miałam teraz... nie mówić.
0: Ja wiem, czemu barszcz czerwony.
3: Czemu?
0: No coraz

0: 19 minut po 8. Co nie już? Już.
1: Tutaj obgadujemy.
0: Nie obgadujcie, nic, sprawy. Gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Chyba za blisko Darii siedzisz, zaraz was rozsadzę. Do ostatniej ławki Jarząbek pójdziesz, zobaczysz.
1: A my nie jesteśmy w ostatniej
0: Proszę
1: ławce?
0: Proszę tu nie łobuzować.
4: My jesteśmy w ostatniej,
1: właśnie
4: poszli,
1: to chodzi, my jesteśmy w ostatniej ławce.
0: I tam pichcicie te polskie
1: Dobrze,
0: dania,
1: panie,
0: tak?
1: Panie psorze, no, mów pan, no, te.
0: Gramy w Państwa miasta. Karolina z Łukaszem zagrała prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Moi drodzy, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje na kole, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
0: Dobrze.
1: Dobrze. Karolina jako pierwsza. Daria dzisiaj będzie kręciła. Ona to robi po raz pierwszy, więc wybaczcie jej, jak się pomyli. Karolino, w prawo czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo.
0: W prawo. No i teraz uwaga.
1: No.
4: Magda, jedziesz. Magda Masny, przypominam. To moje lata.
0: I co, jaka litera?
1: F.
0: F?
4: F. Tak.
0: F. Jak foka. Jak foka. Dobra.
1: No,
0: 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, Karolina, lecimy. Państwo.
5: Francja.
1: Miasto.
5: Kronborg.
1: Danie.
5: Flaki.
1: Znana postać.
5: Figura.
1: Roślina.
5: Floks.
1: Kolor.
5: Fioletowy.
1: Zawód.
5: Fryzjer.
1: Samochód.
5: Ford.
1: Imię.
5: Felicjan.
0: Wow.
1: Ależeś poszła, dziewczyno.
0: Wow.
1: Dobra.
0: Nie no, ja nie mam się...
1: Jak się do figury odnosisz?
0: No dobrze.
4: No Kasia.
0: Kasia, no wszyscy wiedzą.
1: Dobra, wszyscy wiedzą, że chodzi o Kasię.
0: No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punktów, Karolino. Bardzo ładny wynik. Łukaszu, w prawo, w lewo?
6: Prawo.
0: W prawo. Prawo też, dobrze.
1: Prawo.
0: Mocno.
1: Prawo,
0: o, i
1: prawo miało być.
0: No było w prawo.
1: No wiem. No to przecież mówię, że miało
0: Jaka
1: być.
0: Jaka litera?
5: U.
0: Litera U otwarte. U otwarte, litera U, Łukaszu. 9 punktów do pobicia. Życzymy powodzenia. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Potrawa.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Ułan Bator.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina.
6: Ukwiał.
0: Zawód. Już zawód się nie zmieści.
1: A, nawet jakby się zmieścił, to wiesz.
0: To co?
1: No ukwiał.
0: No to, no co?
1: Ukwiał.
0: Co chcesz?
1: No tyle razy SK2 mówi, że ukwiał to nie roślina.
0: Tylko co?
1: Tylko zwierzę.
0: No przecież mówię.
1: No oczywiście.
0: O co ci chodzi?
1: No,
0: dobra, wiesz, ale resztę chyba okej, okay, nie?
1: Tak, resztę okej.
0: Okay. 1, 2, 3, 4, w takim razie 5.
1: 6 nawet. 6, mój drogi, 6. 9 do 6.
0: No dobra, to nawet 6.
1: Odwrócona dziewiątka.
0: Niech będzie. 9 do 6, czyli 6, 9, jakby to nie było, brzmi jak fajna zabawa. Karolina zgarnia z prezent marzeń wartości 500 zł.
1: Brawa.
5: Super, bardzo Brawa. Się cieszę.
0: Do Łukasza nagrody pocieszenia. Dziękujemy. Państwa miasta wracają w poniedziałek.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zobacz, jak żeśmy ją nauczyli kręcić, widzisz? Widzisz, jak się nauczyła kręcić?
4: Ale w prawo, tylko zobaczymy,
1: tylko,
4: jak będzie w prawo.
1: Ale tylko w prawo kręcić,
0: no?
1: Tak.
0: No, zobaczymy, co będzie za tydzień.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut po 8, tu cały czas Radio SK2 i 100% polskiej muzy. Daria, jaki masz stosunek do chińskich samochodów? To tak poza kulinarne pytanie.
1: Taki sam jak do chińskich zupek, jest okej.
0: Okay. Naprawdę lubisz? Ale tych błyskawicznych?
1: No, a daj mi, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie jest zupki chińskiej.
2: Przecież to jest moje ulubione danie wakacyjne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wyjść na przykład o świcie, na balkon, nad morzem, nie zalać sobie chińskiej zupki i jej nie wszamać.
1: Matko,
0: no bo ja teraz o chińskich samochodach chciałem troszeczkę, bo znalazłem takie zdanie,
2: że
0: chińscy producenci samochodów osiągnęli w sierpniu rekordowy udział w europejskim rynku, odpowiadając za niemal 12% całkowitej sprzedaży nowych pojazdów.
2: Proszę bardzo, Chińczycy cwani. Odpowiadają, a nikt ich nie pytał. SK2

0: Tama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Dzisiaj w Jeleniej Górze dość sporo chmur, do południa 10-11 stopni, po południu od 13 do 14 kresek powyżej zera. Mogą być momenty z przejaśnieniami, ale to raczej chmury będą dzisiaj dominować na jeleniogórskim niebie. Jeżeli wybieracie się w góry, pamiętajcie, na Śnieżce dziś maksymalnie 6 stopni, a do południa na Królowej Karkonoszy zobaczymy zaledwie 2-3 kreski.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. AfD chce wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Największa niemiecka partia opozycyjna chce też zablokowania jej drogi do Unii Europejskiej. Projekt AfD został przedstawiony w Bundestagu. Pozostałe partie zdecydowanie mu się sprzeciwiły. Aktorka Susan Sarandon aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Laureatka Oscara razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wyraziła też wsparcie dla Palestyny. W związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Marihuana niekoniecznie pomaga na stres. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Uczestnicy badań dostali placebo albo THC w różnych dawkach. Wszyscy deklarowali, że czują mniejsze napięcie. Naukowcy wskazują jednak na silny efekt placebo. Ich zdaniem część poprawy może wynikać z przekonań i oczekiwań, a nie samego działania marihuany.
13: Marihuana? W żadnym wypadku.
14: A komu to potrzebne?
13: A komu to potrzebne?
14: A dlaczego?
13: Dlaczego?

0: Do pomidorowej też ziarsko można dorzucić.
1: Tak, można. Takie, nie? Bazylię też można?
0: Coś tam tego.
1: Do pomidorowej? Czy
2: nie, zielona pietruszka.
1: Pietruszka. No, ale to jest zielsko.
2: Można,
1: ale to jest zielsko.
2: Można, chyba że jesteśmy we Włoszech. No.
1: Posłuchajcie, bitwa dań będzie za chwilę. Bądźcie blisko, nie odchodźcie za daleko. Miejcie swoje telefony przy sobie.
0: 726 826 826. Na żywo.
1: A to za chwilę. Mała jest.

0: Po prostu jesteśmy. Po prostu jesteśmy.
1: I to za darmo.
0: I to z Darią.
2: A,
0: z
2: jestem Darią. Też, no. Tak.
0: Daria, słuchaj, jutro masz swój pierwszy program. On będzie o czym? O ziemniakach,
2: o
0: tak?
2: O ziemniaczkach, pysznych ziemniaczkach.
1: No
2: i
1: to porozmawiajmy w takim razie o kluskach.
2: No, a kluski są też z ziemniaka, no.
0: Słuchajcie, chcielibyśmy wprowadzić coś nowego, bo Daria będzie pojawiała się u nas co piątek w poranku i mamy taką propozycję. Daria, jak będziesz u nas, to robimy taką bitwę dań. Co
2: tak,
0: ty na to?
2: Jestem za tym.
0: No to otwarta linia telefonu. Ja powiem numer 726-826-826. Musi być też gong, skoro to jest bitwa. Jest i gong. I słuchajcie, dzisiaj na tapet bierzemy pomidorową. Pytanie do was. Pomidorowa z makaronem czy pomidorowa z ryżem? I w tym momencie na żywo czekamy na telefony pod numerem 726-826-826.
1: A z ziemniakami
0: pierwszy
1: może być?
0: Mamy telefon w tej sprawie. Słuchamy.
3: Witam was wszystkich.
1: No cześć.
2: Cześć.
3: Pomidorowa z makaronem.
0: Z tak makaronem. Jest. Pierwszy tak głos. Jest. Następny. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Oczywiście, że z makaronem.
0: Tak, 2-0, dobra. Jest. Następny telefon. Dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Oczywiście, że z makaronem, ale z ryżem również na propsie.
0: O, tu remis, dobra. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
5: Pomidorowa bez ryżu i bez makaronu.
0: A, no gdzie tam? No samo rzadkie.
1: To w kieliszki można
0: polewać. Następny telefon, słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej?
4: Witam, ryż,
2: mamy pierwszy ryż.
0: Mój team, dziękuję. Halo, dzień dobry. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Z makaronem oczywiście.
0: No, oczywiście, że tak. Odnotowane. Kolejny głos w tej sprawie, słuchamy.
6: Pomidorowa z makaronem ryżowym oczywiście.
0: To jest, wiesz, to jest polityk do nas zadzwonił. Jakiś polityk do nas chyba zadzwonił. Dobra, słuchamy następnego głosu jeszcze.
5: Makaron.
0: Mamy to, dziękujemy. Dalej lecimy, słuchamy.
4: Tylko i wyłącznie makaron. Chyba przygotuje gość, moja babcia, to wtedy ryż.
0: No właśnie, no ja właśnie taki pamiętam, taką pomidorową pamiętam. Dobra, dzień dobry, słuchamy.
3: Z ryżem.
0: Dziękuję. Następny telefon, słuchamy. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
3: Z ryżem.
1: Makaroniarze, no dzwońcie, bo oni nas doganiają.
0: Kolejny telefon, ryż czy makaron? Słuchamy, pobijmy tych makaroniarzy. No halo, ryż czy makaron?
3: Makaron.
0: Jajajaj, dobra. Dzień dobry, kolejny telefon, mamy 30 sekund, szybko.
4: Z pierożkami,
1: może być.
0: Okej, następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy, pomidorowa z ryżem czy z makaronem?
4: Z ziemniaczanym.
0: Z czym?
1: Z żurem ziemniaczanym?
0: No, coś takiego usłyszałem. Dobra, jeszcze jeden. Słuchamy. Ryż czy makaron do pomidorowej? Mamy 7 sekund. Szybko.
3: Ziemniaki.
0: No. Dobra, co wygrało?
2: Makaron.
0: Co
2: wygrało?
1: Makaron wygrał.
0: No, niech oczywiście wam będzie. SK2. Ale fajne to, nie? Fajna taka bitwa dań.
2: A wtedy, jak nie zrozumieliście, to pani powiedziała z pire ziemniaczane.
0: A z pire!
2: Tak.
1: My jesteśmy przy głusi.

0: Cały czas jest miło, cały czas jest sympatycznie. Kwiat jabłoni w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do 9.
1: Wybieracie najlepsze polskie dania oczywiście na sk2.pl i do, zapraszamy do tego i wygrywacie pobyt na Stadionie Narodowym. Tam będzie fajna impreza, więc do tego zmierzałem, żeby teraz powiedzieć, że też wybrano najgorsze dania polskie.
0: Daria, wiesz, że poza najlepszymi są też klasyfikacje generalne najgorszych polskich dań.
2: No i jestem ciekawa, co tam jest.
0: Taste Atlas opublikował takie dane. 84 najgorzej ocenianych polskich potraw.
2: Dawaj.
1: Tak. 10 najgorzej ocenianych potraw wygląda tak. Uwaga, na pierwszym miejscu rzymlok. Nie mam pojęcia, co to jest.
0: Rzymlok to jest...
2: Kaszanka bez kaszy.
0: Z bułką w środku.
2: Tak, ale jakie rzet?
1: Samorzet. A to jest różnica? Tak, że jak jest RZ, to jest z kaszą,
2: ale
1: jak jest...
2: Nie, ale edukujmy.
0: Jak jest RZ, to nie smakuje, jak jest rzet z kropką, to komuś smakuje.
1: Chyba później mamy tak. Czernina. No. Na trzecim miejscu, nie wiem, kto to pisał, ale kiełbasa parówkowa. Jak można nie lubić parówkowej? Nie mam pojęcia.
2: Nie, bo to wszyscy mówią, że nie lubią, a lubią, to jak
0: pastetowa. A tak, disco polo. To jest tak, disco polo. Dobra, rozumiem.
1: Szałot. Sałatka z kukurydzy, moczka, o, ładna nazwa.
0: Moczka?
1: Moczka.
0: To ja domyślam się, z czego to
1: ja
0: może być potrawa.
1: Ja domyślam, z czego to jest potrawa, tak? To jest ten żółty śnieg, jakbyście nie wiedzieli.
2: No,
0: żółty śnieg, żółty śnieg z, tak tym, z ryżem.
1: Pieczeń z mięsa mielonego.
2: To też kłamstwo, na pewno lubią.
1: Zupa truskawkowa, kartoflanka i uwaga, numer 10, wodzionka.
0: Wodzionka, jedna z najgorszych polskich
2: dań. Bo wodzi na pokuszenie.
1: Daria mówi, że to kłamstwo, ja się z tym zgadzam, bo co jak co, ale wodzionka na pewno nie może być najgorszym polskim daniem.
3: Wodzionka, z rybki wody szląda. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup.
4: SK2.

0: minut zostało do 9, czyli co, jutro ustawiamy Radio SK2 o godzinie 11.
1: Tak.
0: Będzie twój debiut, taki solo program kulinarny, tak?
1: Tak, będzie ziemniaczana babka tudzież placki.
2: No bo, aha, no bo właśnie, placek, bo ja miałem to pytanie o ziemniaki, prawda?
0: Jakie?
2: No pytanie, jak podawać ziemniaki?
0: Jak najszybciej.
2: Nie,
1: dokładnie.
2: No, czy w ćwiartkach, czy w półlitrówkach, bo to...
0: Bo ziemniaki to nie tylko frytki, pire i tak dalej.
2: No,
0: cuda
2: nie.
0: Można z ziemniaków
1: jedyne
0: też zrobić.
1: Jedyne keto do picia.
2: No. Pire albo pije. Dobrze, moi drodzy, 5 minut zostało do godziny tej 9. Kowalski przyszedł właśnie nas wygania.
0: A my zapraszamy na jutrzejszy program Darii Ładochy, debiutancki, jak on się nazywa, przypomnij?
1: Daria na pożarcie. A? Nie, Daria Ładocha na pożarcie o 11.
3: No i tym razem trzeba dla Jarząbka zrobić zupę, ale w wannie.
0: Ale wiesz, że rozmawialiśmy tutaj poza anteną, że Daria już poznała nas na tyle, że chyba za tydzień coś nam dobrego.
1: Super, bo jeden nie je, non-stop on jest głodny, a drugi
2: wycyka. Jest za dwóch, no.
0: Wszystko się zgadza. Dobra, wszystkiego dobrego, dziękujemy za dziś.
2: Słuchamy jutro. SK.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen Witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Najbliższe dni w Jeleniej Górze to poprawa pogody, więcej słońca, a także temperatury, które będą wzrastać. Dzisiaj 14 stopni to będzie maksimum, natomiast w weekend zobaczymy nawet 20 kresek powyżej zera na jeleniogórskich termometrach. Sporo słońca w sobotę i dość dużo słońca również w niedzielę, choć chyba sobota będzie bardziej słoneczna. A dzisiaj słońce będzie raczej rzadkim gościem na jeleniogórskim niebie.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Minęła 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu, być może jeszcze dziś zostanie przesłuchany. Śledczy czekają na wyniki badań toksykologicznych. Sprawdzają, czy mężczyzna był pod wpływem substancji odurzających. Policyjny alkomat wykazał, że był trzeźwy. Szczegóły zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z rannymi w tym ataku?
15: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Oprócz nich rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Ich obrażenia, jak przekazali śledczy, są lżejsze. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
16: Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
15: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z wyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
14: Historyczne rozmowy Chin i USA. Xi Jinping poinformował o porozumieniu w wielu kwestiach po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Szczegółów jednak nie ujawniono. Rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. Najdroższe akademiki w Polsce są we Wrocławiu i Poznaniu. Tak wynika z rankingu portalu rankomat.pl. Studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu za pokój płacą od niespełna 700 do nawet 1400 zł.
17: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że chyba bardziej się opłaca, żeby prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
14: Mówi Franciszek Słota, student i członek Poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
7: Polska 2 News.
13: Błażej Stachewicz. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-latek, mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce w jednej z posesji, na której znajdować się miały kradzione przedmioty.
0: Funkcjonariusze rozpoczęli czynności. W międzyczasie do domu powrócił mężczyzna na widok policjantów. Oddał dwa strzały, raniąc policjanta w głowę.
13: Mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie.
18: Mamy, przed nami jest, tak, zaczyna się taki pierwszy, wyjątkowy w tym roku weekend.
19: Dlaczego?
18: Jesienny!
19: A tak, to pierwszy ten jesienny weekend, faktycznie.
18: No i co będziemy robić ten weekend? Pewnie będziemy grabić. Grabić liście, oczywiście, bo najlepsze polskie hity to już od dawna dla was grabimy.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
20: Jeden po drugim.
18: Wczoraj był czwartek, jeżeli owocowy przegapiliście, to za chwilę będzie piątek owocowy. Sylwia Grzeszczak przyniesie mango na początek.
21: Sny pochowane na strychu nie mogą już spać.
18: Dzień dobry, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Robią te skrzypeczki robotę tutaj w SC2. Jak szykujecie się w sobotę na romantyczną randkę, zabierzcie nie tylko ze sobą czerwone orako, korale, ale i kocyk. Na niebie, czytam, zobaczymy wyjątkowe zjawisko, tak zwany w pełnej pełni księżyc żniwiarzy. A pod takim księżycem żniwiarzy plony mogą być różne.
1: SK2.
0: Na przykład za 9 miesięcy. Pełnia księżyca może zamienić się w pełną pieluchę. I Dzień Ojca. Zalijaj diamencik w SC2.

0: Oby nie, ale mamy wehikuł czasu, więc wszystko można cofnąć.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A w wehikule czasu mamy pierwszy lot wahadłowca w kosmos. Rok 1981. Są to też narodziny słynnej, pamiętacie, którą się wkładało do komputera. Taką dyskietkę 3,5 cala. No. I też powstał nie na dyskietce, ale singiel. Na krążku. Pierwszy w sumie w historii oficjalny singiel tej grupy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Grupy Jam i Złoty Paw. No, gdybym ja miał takiego w ogródku, to nawet o 5 rano, powiem wam, wstawałbym zbierać te jajka. Bo jak już mieć ptaka, to takiego, który złoto znosi. Jam i Złoty Paw.

0: przy takich hitach jazda samochodem to jest czysta przyjemność. W SC2 Artur Rojek i jego Mirafiori. A Polak ustanowił rekord i trzeba powiedzieć, że niesamowity wyczyn. Miko Marczyk ustanowił nowy rekord Guinnessa. Elektrycznym autem przejechał 1338 km i to tylko na jednym ładowaniu. Na moje auto nie jest elektryczne, ale też ma taki zasięg. Tylko muszę je na lawecie postawić.
1: SK2.
0: Ale podobno na ostatnich kilometrach Miko włączył radio i właśnie dlatego w SC2 gramy tylko polskie hity, aby wam się chciało wracać po więcej. Krzysztof Krawczyk za chwilę.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

0: będę Julią i nie będę stała przy garach, tak jak Daria Ładocha, którą w SC2 rzucamy i to wam na pożarcie. Na sk2.pl możecie głosować na swoje ulubione polskie danie, a potem kto wie, może razem zjemy je na imprezie na Stadionie Narodowym. SK2 wszystko stawia, Daria Ładocha dla was gotuje. A za chwilę 10 i najważniejsze newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
14: Przed nami godzina 10. Dzisiaj w Jeleniej Górze temperatury do 14 stopni, jutro 19, pojutrze nawet 20 kresek. Weekend zapowiada się słonecznie i ciepło. Dzisiaj temperatury jeszcze nie będą tak mocno wzrastać, a nad naszymi głowami będzie dość pochmurno. Za to weekendowo możemy liczyć na sporo słońca. W pozostałych częściach regionu również sporo chmur, w Jakuszycach 10, w Karpaczu 13 stopni.
15: Jest 10. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Najpierw badania psychiatryczne, później przesłuchanie. To najnowsze informacje w sprawie ataku w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany tuż po ataku. Nadal nie został przesłuchany. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo?
16: Jak usłyszałem w przemyskiej prokuraturze, plan śledczych się nie zmienia. Zamierzają przesłuchać napastnika jeszcze dziś, ale warunkiem rzeczywiście jest zgoda lekarza. Chodzi o wstępne i krótkie badanie, które ma dać odpowiedź, czy mężczyzna jest świadomy i może odpowiadać na pytania prokuratora. Jeśli tak będzie, zostanie doprowadzony na przesłuchanie. Ewentualnie dopiero potem zostaną zlecone kolejne badania. 31-latek od wczoraj jest w rękach policji, przebywa w izbie zatrzymań. Śledczy wciąż nie znają jego motywacji i tego, co ostatecznie doprowadziło do ataku. Według naszych ustaleń mężczyzna planował wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił do oddalonego około 40 km od granicy Jarosławia, wszedł do tamtejszego klasztoru i łącznie ranił nożem 4 osoby.
15: Rosja może szykować dużą prowokację, ostrzega Radosław Sikorski. Szef MSZ powołuje się na informacje wywiadowcze. Jego zdaniem nie musi chodzić o kolejną inwazję. Możliwy jest tak zwany atak pod fałszywą flagą, który utrudniłby NATO reakcję. Wcześniej przed rosyjskimi prowokacjami jesienią i zimą ostrzegał też Donald Tusk. Tarnów zamienił się w plan filmowy. W mieście ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni. Tarnów zagra w filmie Kaliniec, a filmowa atmosfera zachwyca mieszkańców.
17: Podoba nam się bardzo, to jest niesamowite.
4: niesamowite. Dla Tadeusza to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
17: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
18: Tarnów jednak jest no, najcieplejszym tutaj, no nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
7: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.
19: Przepraszam, ale dzieciaki machały z zaszyby. Okay. Wycieczkę mamy w radiu.
7: No, tak, tak.
2: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Nowe uprawnienia dla strażników miejskich. Od września nie muszą już kierować spraw do sądu lub wzywać policji w wielu przypadkach. Strażnicy mogą teraz karać za wjazd na tory, brak szczepienia psa albo na przykład utrudnianie im pracy.
20: Możliwość nałożenia bezpośrednio mandatu karnego, a nie kierowania wniosku do sądu, tak jak było to do tej pory. Ułatwi to nam na pewno pracę.
14: Mówi Artur Chmielewski z Jeleniogórskiej Straży Miejskiej. Mandaty, zależnie od wykroczenia, mogą sięgać nawet 3000 złotych.
19: U nas tutaj również w studiu niezły film, ale z najmłodszymi aktorami. Wycieczki sobie z dzieciakami przechodzą. Machamy im, pomachaj
7: tak,
19: Paulina. Cześć, kochani. Słuchajcie, w Radiu SK2 również i dla tych najmłodszych mamy coś. Najlepsze polskie hity i to bez żadnych reklam. Dzieciaki nie lubią przecież zbędnego gadania,
7: absolutnie.
19: Prawda? No to gramy.
3: No to gramy.
2: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów.
2: SK2.
19: Między innymi Margaret Lemon, Kamil Bednarek ze Stafem na Dzień Dobry Kowalski. Hej!

0: wilki, które wyją z zachwytu. Bo tu odnajdziecie w Esce 2 tylko najlepsze polskie hity.
1: Esca 2.
0: I ja odnalazłem taki artykuł tutaj w gazecie. Pokazała w mediach społecznościowych kreację, która zdecydowanie nie była z tych, które mają coś do ukrycia. Tutaj kolorowa prasa pisze, że 20-letnia żona Filipa Heizera odważnie wkracza na salony. No, pokazała się w tej kreacji, muszę powiedzieć, skromne a ładne, ale do takich zdjęć przecież nie trzeba salonów. Wiem po żonie, wystarczy salon w domu.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Jedwab to tytuł, a w SC2 grają, śpiewają najlepsze polskie hity tylko, a to róże Europy. Jak jedwab. Róże rozkwitają z pączków, a te mogą być również i różane. I nie wiem czy takie, ale pewien Amerykanin machnął się podczas zamawiania pączków. Chciał 60, dostał 6 tysięcy. SK2. W takim wypadku to nie tylko pączek, ale i portfel musi być nieźle nadziany.
1: Reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quebo ma Fide Daria Zawiałow w ST2 i tak jak oni, my również, jak ćmy, lecimy w stronę weekendu, podczas którego może również zdarzy się jakieś bubble tea, a za chwilę najważniejsze newsy, punktualnie o 11.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: I po reklamie.
0: W najbliższych dniach w Jeleniej Górze będzie się ocieplać. Temperatury w weekend mają sięgać nawet 20 stopni powyżej zera. Dzisiaj jednak ubierajmy się jeszcze trochę cieplej, bo na termometrach maksymalnie zobaczymy 14 kresek w plusie. Do tego w Jeleniej Górze spore zachmurzenie. Chmury też w Jakuszycach, Karpaczu i na Śnieżce. Tam temperatury od 10 przez 13 po 6 stopni na szczycie Karkonoszy.
20: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. 31-letni Ukrainiec, który zaatakował w klasztorze benedyktynek, jest wciąż w szpitalu. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, aby przesłuchać mężczyznę i przedstawić mu zarzuty, za które grozi dożywocie.
21: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone.
20: Informuje Małgorzata Taciu. Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Uwaga kierowcy, zablokowana S8 w kierunku Warszawy. Między Złoczewem a Sieradzem zderzyły się dwie ciężarówki. Nie ma informacji o poszkodowanych. W stronę Warszawy wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To ostatnia prosta kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miasta. W wyścigu pozostało 7 kandydatów. Jan Hoffman wycofał się ze startu i przekazał poparcie Łukaszowi Gibale. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Potrwa do zamknięcia lokali w niedzielę. Wczoraj Monikę Piątkowską poparł premier Donald Tusk.
22: Kobieta uczciwa, jak mawiano kiedyś, żadnej pracy się nie boi. Ja ją poznałem w bardzo różnych okolicznościach, twardych negocjacjach. Wybór Moniki Piątkowskiej będzie wyborem prawdziwej prezydentki.
20: A jaka była ta kampania? O to dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
3: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie. Z jednej strony cieszą się z dużej liczby kandydatów, z drugiej nie zawsze wiedzą, co jest w programach wyborczych.
4: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
13: Jak wszystkie kampanie. No według nas to mało się na ten temat słyszy.
4: No nie najwyższych lotów.
3: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
23: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatniej prostej na pewno stanowiły debaty, jednak istnieją poważne wątpliwości, czy do większości mieszkańców Krakowa dotarły one.
3: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
20: A dziś kandydaci mają przed sobą pracowity dzień. Spotkania z wyborcami odbędą się aż do samego wieczora.
0: Błażej Stachewicz, to będzie ostatnia impreza Biegu Piastów w tym roku. Rowerowy bieg wystartuje po raz 12 już w ten weekend z Polany Jakuszyckiej, mówi rzecznik biegu Leszek Kosiorowski.
24: Te główne dystanse są wypełnione w ponad 80%. Można się zapisać jeszcze spokojnie. Do ostatniego momentu przed startem będzie mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Najwięcej ludzi wystartuje na dystansach 20, ponad 40 i około 60 km.
0: W tym roku organizatorzy przewidują blisko 2000 uczestników na starcie.
25: Brawo, brawo, brawo, już 3 minuty po godzinie 11. Każdy z nas ma w sobie coś z budowlańca. Mówię to dlatego, ponieważ dzisiaj mamy Dzień Budowlańca w kalendarzu. Co nas łączy z budowlańcami? No to, że możemy mieć ciężkie nogi jak cegły czasami po całym dniu roboty, prawda?
20: Znaczy powiem tak, budujesz napięcie.
25: Też tak może być. Jest niezła faza, to tak. Ale elektrycy, a budowlańcy, no też mają solidne fundamenty, załóżmy, do tego, aby prosić o podwyżkę.

0: wiesz, że jest też dzisiaj dzień farmaceuty?
1: O, no. Ciekawe, jakie rzeczy
0: farmaceuta, ja przyjmuję. Powiem ci, że pani, oni to mają leki na wszystko. I to takie, że wiesz, świat wiruje jak betoniarka.
1: Skąd wiesz? O,

Są takie gitary, którym nie wolno przeszkadzać, one teraz skończą. O, już właśnie skończyły. Meslowitz i chłopcy w SC2. A propos, jak już mówimy o tym, że mamy dzień budowlańca, to czasami niektórzy mają naprawdę złotą fuchę, trzeba przyznać. Robotnicy czy tam remontowali kamienicę i znaleźli pod podłogą słoik, ale to nie był taki słoik z ogórkami. Były w nim 532 srebrne monety, a wszystko warte około 100 tysięcy złotych. SK2. Całe życie mówili, że pieniądze nie leżą na ulicy. No nie, leżą pod podłogą.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tum, tum, ten dźwięk brzmi, jakbyśmy wciskali jakieś guziczki, nie? Raz, dwa, trzy. No bo wciskamy guziczki do wehikułu czasu w SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Zapraszam serdecznie was, rozgośćcie się, rozsiądźcie w naszym wehikule, bo tutaj na półce mam taką płytę, która nam się nieźle zabunkrowała wśród innych. Płyta Korowód, a na niej przełomowa piosenka Marka Grechuty. Ona powstała na początku lat 70. i numer ten naprawdę przyniósł sukces Markowi. Dni, których nie znamy. Doczekała się ta piosenka bardzo wielu coverów, na przykład Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysiu Cugowski czy zespół Mysłowic ją po swojemu zaśpiewali, ale ten numer również, mnie się też tak osobiście bardzo kojarzy, z pewnym filmem, numer Dni, których nie znamy. To jest numer, który jest rozpoznawalny podczas takiej sceny, w tym gangstersko-komediowym kawałku Chłopaki nie płaczą. Tak, to jest film w reżyserii Olafa Lubaszenki, a numer Dni, których nie znamy pojawia się właśnie po tym cytacie.
2: I co? Są bunkry?
3: Bunkrów nie ma, ale też jest za...

0: Liwka i nowość w ST2, poza tobą nic? No, poza wami to ja nikogo innego nie widzę przy naszym eskowym stole, kochani, bo SK2 robi imprezę, ale musimy do tej imprezki odpowiednio się przygotować, razem z wami, kulinarnie rzecz jasna, dlatego już jutro w SC2 od samego rańca będzie nas uczyć gotować słynna dziennikarka Daria Ładocha. Jutro będzie z nami tutaj pichcić na antenie to, co najlepsze, a na takie najlepsze polskie posiłki, dania, główne zupki również, głosować możecie na sk2.pl. Te głosy się liczą, bo potem musicie już szykować telefony. Kto wie, może akurat zadzwonimy do ciebie niebawem, abyś dołączył do naszej eskowej ekipy, która zasiądzie przy stole bardzo ogromnym, biesiadnym na samym Stadionie Narodowym.
1: SK2.
0: Za wszystko oczywiście płacimy my. Wy? Totalne zero. SK2.pl. Tam się zgłaszajcie.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Manam w SC2, kocham cię, kochanie moje. Za ten obiad, który właśnie przygotowujesz, jest taki pachnący, bo to już za chwilę godzina 12, pora między innymi obiadowa, ale też pora na najświeższe newsy w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
6: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
17: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
16: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
17: Dokładnie. Nie czekaj. Rekrutacja trwa. akademiata.pl. I po reklamie.
18: Dzisiaj w Jeleniej Górze raczej przewaga chmury, ale ma się to zmieniać. Nieco więcej słońca pojawi się w weekend, będzie też cieplej. A piątek to 15 stopni w Jeleniej Górze, natomiast sobota i niedziela od 20 do 21 kresek. Oczywiście mówię o maksymalnych temperaturach, które w przyszłym tygodniu mają jeszcze troszeczkę pójść w górę. Tak więc same dobre informacje na początek weekendu.
19: 12 News SK2, Michał Rawa. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Jest pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie zarówno dla innych uczestników ruchu. Łączymy się z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem.
20: Tak, jestem.
19: Co udało ci się ustalić?
20: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak z podwrocławskich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
19: Policja prosi o pomoc w odnalezieniu chłopca i samochodu. Świadkowie są proszeni o kontakt z mundurowymi. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 4 osoby zginęły w rosyjskim ostrzale. W Kijowie zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało w sumie 14 osób. Poważnie uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także siedziba Najwyższej Rady Sądownictwa.
4: To było sekunda. To była chłopok i wylecieli drzwi, wikna i tak na skłoś proleciło. No i sobie poszedł dym. No i ja zaczęła wybiegać na ulicę. Nie było trwogi nawet.
19: Relacjonuje jedna z mieszkanek Kijowa. Tylko w ciągu tej doby w Kijowie 5 razy ogłaszano alarm powietrzny. Pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskim. W wodzie z miejskiego wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać na niej posiłków, ani używać do kąpieli.
21: Podjęliśmy od razu kroki, żeby dostarczać mieszkańcom wodę z beczką wozami. No dzisiaj pobieramy próbki po przepłukaniu i po zrzuceniu tej wody z wodociągu i oczekujemy dzisiaj na wynik.
19: Mówi Andrzej Paździerz, dyrektor zakładu gospodarki komunalnej w Chęcinach. Z kolei w okolicznym Bodzentynie w wodzie wykryto bakterie coli.
18: Błażej Stachewicz. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-latek, mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce w jednej z posesji, na której znajdować się miały kradzione przedmioty.
22: Funkcjonariusze rozpoczęli czynności. W międzyczasie do domu powrócił mężczyzna na widok policjantów. Oddał dwa strzały, raniąc policjanta w głowę.
18: Mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie.
0: Piątek, piąteczek, piątunio, tak się mówi, a do tego jeszcze mamy południe, 2,5 minuty po południu i pierwszy jesienny weekend coraz bliżej. To co, powolutku zwalniamy obroty, odkładamy obowiązki, łapiemy weekendowy nastrój w tej godzinie z 10 hitami i z Kamilem Noselem, który za chwilę może cię wkręcić.

0: A ten bardzo lubi żyć życiem towarzyskim. Kamil Nosel już teraz w SC2 tak podpuszcza, że człowiekowi aż zęby się zaciskają.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Ja słucham.
3: Dzień dobry, skrężownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
2: Tak.
3: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
2: Góra i dół było.
3: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
2: No, ja chciałbym je zrobić, mieć je porządnie zrobione.
3: I teraz, jeżeli, proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
2: To wtedy teraz jak zrobić najlepiej?
3: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
2: No to no tak nie powinno być. Ja się umawiałem na normalne...
3: Ale nie,
2: proszę
3: pana, to mówię panu. Oni to jeszcze zeszlifują.
2: A to jest różnica przy takich rzeczach.
3: Nie, w ogóle, jak proszę pana. Mówić. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
2: A wewnątrz, no mam taki lekki...
3: Tak. No. No i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
2: No to nie wiem. Bo to trochę tak teraz dzidę, nie? Żeby miał z zewnątrz na wewnątrz.
3: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
2: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni jeszcze wiedzą, jak ja bym miał...
3: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
2: Aha.
3: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię panu te...
2: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
3: A,
2: ten.
3: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
2: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
3: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
4: Kochanie, zostać telefony w Radiu SK.
2: O, ja cię
1: Nosel wkręca.
0: O, ja cię. Jeżeli też chcecie podkręcić trochę atmosferę, ale to tak, że normalnie aż szczęka opadnie, zgłaszajcie się. sk2.pl Nosel wkręca. Od poniedziałku. Ponownie.

0: Lumbery Plan Awaryjny WST2. A teraz mam dla was nowość.
1: SK2. 100% polskich hitów.
0: Ten akurat będzie od Mroza. Wszystko, czego chciałem. Mrozu, ty wszystko masz?
2: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. No, rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa. Tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami.
0: Będzie na pewno ogień. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i bracia Kasperczyk.

0: No ciekawe, kto dzisiaj będzie się śmiał, bo przed nami sportowy piątek z reprezentacjami Polski i to w roli głównej. Nasi siatkarze będą walczyć o finał Mistrzostw Europy, z kolei nasi piłkarze zagrają w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Siatkówka, start o 17, noga o 21, ale fajnie się złożyło. Przez kilka godzin połączy nas w końcu piłka, a te dwa sporty zresztą mają bardzo wiele ze sobą wspólnego, siatkówka i piłka nożna, bo w każdym ważny jest atak, obrona i blok. SK2. I potem trofea. A te już wręczy za chwilę Dawid Podsiadło wam w SC2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Chodzenie boso ma bardzo wiele zalet i odkryli to panowie z Zakopauera, że między innymi stópki mają wolne, skarpety są czystsze, no i nie trzeba szukać tego drugiego zgubionego buta. Ale za to w jakich butach dzisiaj przyszła Antonina van Dessel. Ona już za chwilę odpali wrotki po godzinie 13 i najlepsze polskie hity. W SC2 Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
21: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
20: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.
22: Uwaga kierowcy, w centrum miasta robi się już nieco tłoczniej i tak będzie. Jeżeli możecie zostawić auto w domu, to lepiej tak zróbcie i w centrum miasta idźcie już piechotą, ponieważ mamy jarmark staroci i osobliwości od dzisiaj do niedzieli, a to oznacza spore korki i na pewno duże problemy z parkowaniem. A w pogodzie dzisiaj 15 stopni, sporo chmur, od jutra nieco więcej słońca i znacznie cieplej, do 20 kresek.
23: 13 News SK2, Michał Rawa. 41-latek zginął od ciosów nożami. Dwóch podejrzewanych jest w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach Teatru Wino w Wrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
24: W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora. W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
23: Relacjonuje Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach. 12-latek z Wrocławia, który rano odjechał autem swoich rodziców, znaleziony. Chłopiec przejechał ponad 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zapewniają, że nastolatek jest cały i zdrowy. Król Lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka, samiczka i samiec.
0: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często, natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300.
23: Mówi Michał Gołędowski, dyrektor hodowli i rozwoju. Na razie lwiątek nie zobaczą jednak zwiedzający. Zwierzęta czekają jeszcze kolejne szczepienia.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz. Nowe uprawnienia dla strażników miejskich. Od września nie muszą już kierować spraw do sądu lub wzywać policji w wielu przypadkach. Strażnicy mogą teraz karać za wjazd na tory, brak szczepienia psa albo na przykład utrudnianie im pracy.
2: Możliwość nałożenia bezpośrednio mandatu karnego, a nie kierowania wniosku do sądu, tak jak było to do tej pory. Ułatwi to nam na pewno pracę.
22: Mówi Artur Chmielewski z Jeleniogórskiej Straży Miejskiej. Mandaty, zależnie od wykroczenia, mogą sięgać nawet 3000 złotych.
3: No i trochę mi dzisiaj niespodziankę zrobiłeś. Ja czekałam na Kuba. Kuba odmieniony taki. Inny styl, inny fryz. No właśnie, co tu się porobiło? No ale my dojdziemy, co tam się wydarzyło. Dlaczego Kuba dzisiaj nie chciał
23: zaraz
3: być
23: go zawołamy.
3: Zaraz zawołamy. Antonina Van Desse, ale też bardzo mi miło, także ja się bardzo cieszę. A tamtego jeszcze z kurczybyka małego dorwiemy. Antonina Van Desse po godzinie 13 w piątek. Witam Was serdecznie. Porcja najlepszych polskich hitów, no to właśnie tu.
1: 100% polskich hitów.
3: Jak na piątek przystało, w klubowych rytmach Golec u orkiestra BDOS i Grumi górą ty. No to jedziemy.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

Budka Suflera, piąty bieg, numer idealny na piątek, żeby właśnie wrzucić piąty bieg i uciec gdzieś daleko i mieć spokój. Ale nie o tym, bo o kotach teraz chcę wam powiedzieć, bo nie wiem, czy wiecie, że koty właściwie miauczą głównie do nas, czyli do ludzi. Między sobą komunikują się totalnie inaczej, a to takie miau to ich sposób na człowieka. I co jest najlepsze, potrafią się nauczyć, jaki dźwięk na nas działa najlepiej. Czyli jeżeli wasz kot ma kilka różnych rodzajów miauczenia, to nie. On nie jest gadatliwy. On po prostu opracował strategię komunikacji z wami, czyli z ludźmi. No i teraz w sumie wszystko jest jasne. My przez lata myśleliśmy, że kot nie wie, czego chce, no a on doskonale wie. Tylko najpierw sprawdza na nas, które miau jest takie, że najwięcej osiągnie. To jest bardzo ciekawe. SK2. I teraz wszyscy zupełnie inaczej patrzą na swoje koty. No posłuchajmy piosenki w płomieniach.

0: Grupa ich troje. SK2.
1: Wehikuł czasu. Tym razem przenosimy się do 1982 roku i to właśnie wtedy Halina Frąckowiak wypuściła Serca Gwiazd. Numer, który do dzisiaj zachwyca swoim klimatem i po latach doczekał się nawet nowych interpretacji, między innymi w wykonaniu na przykład Darii Zawiałow. A co działo się wtedy? No słuchajcie, w Polsce wciąż obowiązywał stan wojenny, a na świecie Michael Jackson wydał legendarny album Thriller, który no zmienił totalnie historię muzyki. No a teraz czas na prawdziwą klasykę, więc już teraz w SC2 w wehikule czasu Halina Frąckowiak i Serce Gwiazd.

0: To była Świeża Sanach i Cichosza. I przyznam wam się szczerze, że ja z tym numerem na początku miałam tak, że nie do końca mi wchodził, ale no po kilku razach w zapętleniu może lecieć. Bardzo mi się to podoba, Sanach, Cichosza. I jeżeli wam ten numer też się podoba i możecie go słuchać w zapętleniu, to zapraszam was na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujcie, no bo jeszcze macie szansę pomóc Sanach, żeby znalazła się na podium, dlatego że już dziś po godzinie 18 notowanie Gorącej Polskiej 20 z Łukaszem Zduńczykiem. No i dowiemy się, co jest waszym numerem 1, więc jeszcze mamy trochę czasu, no i wszystko w waszych rękach. Także jeżeli Sanach i Cichosza przypadło wam do serca, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
26: I po reklamie.

0: Perfekt i numer Nie płacz Ewka na kilka chwil przed godziną 14 w piątek 25 września w Radiu SK2. Po godzinie 14 na start dużo dobrych hitów. Krzysztof Krawczyk, elektryczne gitary, Daria Zawiałow, więc jak sami słyszycie, naprawdę każde muzyczne ucho znajdzie u nas coś dla siebie. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Dzisiaj w Jeleniej Górze raczej przewaga chmury, ale ma się to zmieniać. Nieco więcej słońca pojawi się w weekend, będzie też cieplej. A piątek to 15 stopni w Jeleniej Górze, natomiast sobota i niedziela od 20 do 21 kresek. Oczywiście mówię o maksymalnych temperaturach, które w przyszłym tygodniu mają jeszcze troszeczkę pójść w górę. Tak więc same dobre informacje na początek weekendu.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: 14. NewsESK 2. Michał Rawa. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Śledczy mają już dla niego gotowe zarzuty. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 ranne osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą okręgową w Przemyślu jest nasz reporter Tomasz Widak.
19: Tak, jestem. Dzień dobry.
18: Czy ustalono już, jak i dlaczego napastnik pojechał do Jarosławia?
19: Wiadomo już, że po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa.
18: Dodajmy, że według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym i ich życiu nic nie zagraża. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. miasta. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy na krakowskim Kazimierzu obiecywała dzisiaj, że zadba o prawo do spokojnego snu mieszkańców.
12: Nasz wskaźnik pokazywał, że te normy hałasu były przekroczone. Dudnienie, krzyki.
18: Z kolei Michał Drewnicki z PiSu przekonuje, że miasto pod jego rządami będzie dostępne dla wszystkich.
15: Gdzie nie turyści rządzą w Krakowie, ale mieszkańcy. Gdzie troszczymy się zarówno o osoby młodsze, jak i o seniorów.
18: Od północy w Krakowie będzie obowiązywała cisza wyborcza. Analitycy nie mają przełomowych informacji dla kierowców. W przyszłym tygodniu kolejna podwyżka cen paliw. Według ekspertów z epetrol.pl średnia cena diesla może przekroczyć 9 zł za litr. 95 z kolei może kosztować ponad 8 zł. Gaz LPG nie przebije 3 zł i 24 groszy. Głównym powodem podwyżek niezmiennie wojna na Bliskim Wschodzie.
20: Błażej Stachewicz, to będzie ostatnia impreza biegu Piastów w tym roku. Rowerowy bieg wystartuje po raz 12 już w ten weekend z Polany Jakuszyckiej, mówi rzecznik biegu Leszek Kosiorowski.
21: Te główne dystanse są wypełnione w ponad 80%. Można się zapisać jeszcze spokojnie. Do ostatniego momentu przed startem będzie mamy Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Najwięcej ludzi wystartuje na dystansach 20, ponad 40 i około 60 km.
20: W tym roku organizatorzy przewidują blisko 2000 uczestników na starcie.
22: No to teraz będzie poważne pytanie. Skoro mamy jesień, Dawaj. To ty jesteś team jesieniary i jesieniarze, czyli kocyk, herbatka i te sprawy, czy raczej oby przetrwać zimę i jesień do wiosny?
18: Ja jestem tym kocyk albo bez kocyka, bo mi taka temperatura pasuje.
22: Czyli cynamon oficjalnie u ciebie już płynie z żyły.
18: Zgadza się. Tak
22: no jest. I bardzo fajnie, to my jesiennie zaczynamy. Ja też jestem team jesieniary i jesieniarze.
18: Bardzo
22: Także
18: dobrze.
22: Zaczynamy kolejną godzinę jesiennie w ST2.

0: Magda FM, kłamstwo. Ja kłamać nie będę, powiem najszczerszą prawdę i to prosto z nieba. Dlatego, że jutro na niebie pojawi się żniwny księżyc, czyli wrześniowa pełnia po prostu. I ta nazwa, wiem, brzmi trochę jak tytuł jakiegoś nowego sezonu Farmy, ale ma, słuchajcie, całkiem ciekawą historię. Dawniej takie światło księżyca pomagało po prostu przy jesiennych zbiorach, no bo było po prostu dłużej jasno i było łatwiej. A dzisiaj, no... Jutro wieczorem zadzieramy głowy do góry, no bo czasem nie wszystko, co warto zobaczyć, jest w telefonie, moi mili.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Demono, wszystko jest na sprzedaż.

0: Dziś wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Pierwszy gwizdek, słuchajcie, o 20.45 na PGE Narodowym, więc wieczór mamy już właściwie zaplanowany, a na pewno fani piłki nożnej. A jeżeli nie wybieracie się na stadion, no to spokojnie, no bo przecież można kibicować z kanapy, w szaliku, z pełnym zaangażowaniem. I najważniejsze, jeżeli Polska wygra, świętujesz jak po finale, do białego rana. Jeżeli przegra, no to od jutra wszyscy jesteśmy ekspertami od piłki.
1: SK2. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotem.

0: Ostatni piątek września na zegarach powoli wybija godzina 15. To była Luna i numer A Może? No, a może tak po godzinie 15 chcielibyście kolejną porcję najlepszych polskich hitów? Powiem tak, słuchajcie, da się zrobić, da się zrobić. I na start Smolasty z Dodą, Sylwia Grzeszczak, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. No to jak? Wchodzicie w to?
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
21: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen witaj!
25: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Dzisiaj w regionie dość sporo chmur, temperatury maksymalne w Jeleniej Górze to 15 stopni na plusie, w podwieczór 12 do 8 kresek, natomiast w weekend 20-21 kresek w sobotę i w niedzielę, z rana jutro umiarkowane zachmurzenie i 6 kresek na termometrach, potem temperatura będzie mocno wzrastać, a najcieplej będzie między 14 a 16.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: 15. News SK2, Michał Rawa odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta. 33-latek, który postrzelił funkcjonariusza na służbie, usłyszał zarzuty. Do tych wydarzeń doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. 33-latek usłyszał zarzuty. O szczegółach Błażej Stachewicz.
6: To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
26: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia.
6: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany. 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
5: 33-latek na widok policji otworzył ogień. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne po wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych osób. Odłamki i fala uderzeniowa uszkodziły też zaparkowane samochody i okoliczne sklepy. Według wstępnych ustaleń przyczyną był wyciek gazu. Mieszkańcy 5 miejscowości między Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w wodzie bakterie z grupy coli. Mieszkańcy przyznają, że skażona woda w kranie to ogromne utrudnienie. Gmina zapewniła beczkowozy.
27: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
28: Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
29: Jedziemy do Torunia do rodziny się wykąpać.
5: Wodociąg w Rzęczkowie zaopatruje mieszkańców 5 miejscowości. Zamknięto tam też szkoły. Jeszcze dziś zostaną pobrane kolejne próbki wody. W poniedziałek zostaną podjęte dalsze decyzje.
2: SK2 News, Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz, 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Poszukiwania policji trwały od godzin porannych.
30: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
6: Informuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Chłopiec teraz czeka na rodziców. Sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego.
31: Jesteśmy dorośli, nie da się ukryć, więc mam do ciebie pytanie. Jaka dorosła rzecz w ostatnim czasie najbardziej poprawiła ci humor?
5: Mi zawsze poprawia jeżdżenie samochodem, więc to jakby jest, wiesz.
31: A mi na przykład zapach płynu do płukania. Więc oficjalnie, a tobie nie?
5: No okej. Okay.
31: Jesteśmy w takim wieku, że nawet promocja na płyn do płukania, no, może poprawić humor.
5: Owszem.
31: Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Lady Punk, tacy sami, a teraz psiarze, posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Dlatego, że pies może spać z nami w łóżku, ale musi być zdrowy, nauczony czystości i oczywiście no musi nam to odpowiadać. I mam wrażenie, że problem zaczyna się dopiero później, no bo piesek wchodzi do łóżka jako taki mały, grzeczny gość, no a niestety po 5 minutach zajmuje 3/4 materaca. No i człowiek leży na samym brzegu, przykryty kawałkiem kołdry, a piesek no rozciągnięty w poprzek, no bo jakby inaczej, wygląda jakby właśnie kupił sobie apartament. I to jest też trochę o mnie, bo ja dzisiaj na przykład spałam przyczepiona do prętów łóżka, no bo mój piesek postanowił się rozłożyć i musiał mieć wygodnie, no nie? Więc pytanie to już nie jest pytanie, czy pies może spać w naszym łóżku, tylko pytanie brzmi, czy my możemy spać w łóżku?

cieszą się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie,

0: Już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Nożownik z Jarosławia na razie nie zostanie przesłuchany. Biegli psychiatrzy orzekli, że Ihor M. ma objawy psychotyczne. 31-latek pozostanie w szpitalu. Będzie wniosek o jego areszt. Ukrainiec zamordował wczoraj księdza i ranił 4 osoby w klasztorze benedyktynek. A więcej w tym temacie powiemy za niecałe pół godziny. Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W nocy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnymi, przedwczesnymi wyborami na prezydenta miasta. A w niedzielę na kartach głosujący znajdą 8 nazwisk, choć kandydatów jest 7, bo z walki wycofał się Jan Hoffman. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zbuduje na lotnisku w Modlinie pierwszą w Polsce zdalną wieżę kontroli ruchu. System nie zastąpi człowieka, a ma jedynie pomóc w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji przez kontrolerów. Uruchomienie systemu za 2 lata.

0: Lekko w klimacie reggae, Kamil Bendarek i Mesaja szukając szczęścia. Tym razem będzie o jedzeniu, a konkretnie o jesiennych, niedocenianych przez nas owocach. Bo słuchajcie, mam wiadomość dla wszystkich gruszek, które przez całe lata żyły w cieniu banana. No bo my zawsze te banany, że takie na szybko, że takie zdrowe. A okazuje się, że gruszka, taki zwykły owoc z polskiego sadu, ma naprawdę sporo do zaoferowania. Błonnik po pierwsze, po drugie potas, po trzecie witaminy. No a do tego gruszka jest soczysta i słodka. No i co najważniejsze, nie trzeba lecieć po gruszkę na koniec drugi świata. Tylko gruszki mamy praktycznie pod nosem i teraz jest na nie sezon. Także jeżeli do tej pory gruszka kojarzyła Wam się głównie z kompotem u babci, no to chyba czas dać jej drugą szansę, no bo jak widzicie, korzyści same są z tych gruszek. Banan właśnie dostał konkurencję i podejrzewam, że no nie jest zachwycony.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: ONA, kiedy powiem sobie dość. Tak, zagraliśmy w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Sydney Polak i PZ, później Wilki i Daria Zawiałow. Więc jak słyszycie, my polskimi hitami będziemy wprowadzać was w turbo dobry weekendowy nastrój. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
9: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Uwaga kierowcy, w centrum miasta robi się już nieco tłoczniej i tak będzie. Jeżeli możecie zostawić auto w domu, to lepiej tak zróbcie i w centrum miasta idźcie już piechotą, ponieważ mamy jarmark staroci i osobliwości od dzisiaj do niedzieli, a to oznacza spore korki i na pewno duże problemy z parkowaniem. A w pogodzie dzisiaj 15 stopni, sporo chmur, od jutra nieco więcej słońca i znacznie cieplej, do 20 kresek.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: 16 News SK2, Michał Rawa. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej.
23: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
22: Podejrzany wymaga leczenia, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie i chora M z powodu stanu zdrowia mężczyzny. Areszt miałby odbywać się w warunkach szpitalnych. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Tam zatrzymali go policjanci.
0: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach.
22: Relacjonuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Cała sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof oraz by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
1: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
4: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, na łabudach ratownik. W oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
1: Czyli można byłoby nawet operować.
4: Dokładnie.
22: Ambulans ruszy w teren za maksymalnie 3 tygodnie.
21: Błażej Stachewicz. Wracamy do sprawy postrzelania policjanta w Kraśniku pod Bolesławcem. Podejrzany 33-latek został dziś doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. To usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
19: Przyznał się, złożył wyjaśnienia. Jeszcze dziś prokurator złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie.
21: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany za przemyt broni. Grozi mu do 15 lat po dożywocie. Policjant jest w bardzo ciężkim stanie.
24: Pierwszy jesienny weekend, no to pytanie, jakie plany?
22: Jakie plany? Trochę na dworze, jak pogoda pozwoli, może rower. A ty?
24: No, bardzo pięknie. Ja będę tutaj zabawiać. A. Także mam nadzieję, że na tym rowerze będziesz słuchał najlepszych polskich hitów.
22: Oczywiście, nie mam innego wyjścia.
24: No i bardzo dobrze. I witam wszystkich. Po godzinie 16 Antonina Wandesel, zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i na początek pięknie. Sydney Polak i PZ, otwieram wino.
25: 100% polskich hitów.
26: Polskich hitów.
25: SK2.
24: To taka dobra piosenka na weekend, na jesień, na romantyczny wieczór. Wiecie.

Od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię, bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia, od okularów technologicznych po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.

0: To był Krzysztof Zalewski i Januszka, a u nas już teraz Michał Rawa i skrót informacji dnia.
1: Prokuratura zbada, czy było to działanie rosyjskiego wywiadu. Jest śledztwo w sprawie podpalenia farmy Starlinków na Mazowszu. Doszło do tego w środę. Śledczy podejrzewają, że sprawcy działali na zlecenie Kremla w celu zakłócenia łączności na Ukrainie oraz w krajach naszego regionu. 10-latka zaatakowana toporkiem przez starszego o rok kolegę wyszła już ze szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w szkole w Ptakach pod Laskiem.
2: Dziewczynka została wypisana do domu w dobrej formie, natomiast ma tu się stawić jeszcze na wizytę kontrolną do jednej z poradni.
1: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. 11-latek, który zaatakował dziewczynkę, nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Polscy siatkarze za niecałe pół godziny powalczą o finał. Ostatnie odliczanie do meczu Polska-Słowenia to półfinał Mistrzostw Europy, a o 21:00 w drugim półfinale zagrają Finlandia z Francją.

0: Emigranci na falochronie, wy może stoicie w korkach, wyszliście z pracy, jedziecie komunikacją miejską i pewnie jesteście głodni, więc teraz u nas będzie bardzo smakowicie. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, SK2 zaczyna wielką bitwę dań razem z Darią Ładochą. I razem z Darią będziemy wybierać najbardziej polski obiad. No i tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo do wygrania jest wyjazd do Warszawy dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie, który wygra w loży VIP na Stadionie Narodowym. Wy wbijajcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, zgłaszajcie się, klikajcie. No i może wam się uda, no bo nie dość, że wybierasz, co powinno trafić na talerz, to jeszcze możesz dostać zaproszenie na obiad. No, na którym rachunek naprawdę cię nie interesuje.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
13: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
12: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
13: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. Akademiata.pl.
14: I po reklamie.

0: Taki fajny numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 17. Po 17 m.in. Dawid Kwiatkowski, Vicky Gabor, Sanach, także bardzo dużo super polskich hitów. A dodatkowo, no już tutaj macha mi przez szybę mój kolega, który już się nie może doczekać, Łukasz Zduńczyk zostanie z Wami. Także ja się odmeldowuję, zostawiam Was w dobrych rękach, Antonina van Dessel, wysyłam Wam piątkowe, wieczorno-popołudniowe buziaki. Dobrego weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Dzisiaj wieczorem w Jeleniej Górze temperatury od 13 stopni będą spadać do 8 kresek pod koniec piątku. W weekend możemy spodziewać się w stolicy Karkonoszy od 20 do 21 kresek. Maksymalnie do tego dość sporo słońca lub umiarkowane zachmurzenie. Jeżeli planujecie jednak zdobywać Karkonosze, na przykład wybieracie się na Śnieżkę, pamiętajcie, jutro w górach słonecznie, ale zaledwie do 11 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: 17. News SK2, Michał Rawa. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Śledczy ustalili, że stacja została podpalona, a sprawcy działali na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Co jeszcze wiadomo, o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
17: Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów, w okolicach są ogromne korki.
1: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Kierujący proszeni są o wybieranie dróg alternatywnych. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Od kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
17: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile potrwają utrudnienia. Siatkarze zaczynają walkę o finał Mistrzostw Europy. Ich rywalem Słowenia, z którą biało-czerwoni w półfinale Euro, mierzą się po raz czwarty z rzędu. Polacy przeszli fazę pucharową bez straty seta, pokonując Łotwę i Niemcy. Dlatego polscy kibice są pewni zwycięstwa.
14: Oj, tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
19: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
17: No tak, na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Zwycięzca dzisiejszego meczu zagra w sobotnim finale z Francją albo Finlandią.
16: Błażej Stachewicz. Karkonoski Park Narodowy poszedł na zakupy. Za 3 miliony złotych do otuliny KPN-u trafiły kwietne łąki w Niedamirowie na zboczach Lasockiego Grzbietu, mówi Przemysław Tołoknow z KPN-u.
20: Zbiorowiska o nieco odmiennym bogactwie gatunkowym niż większość terenów Parku Narodowego. Ponad 40 gatunków roślin, szereg gatunków chronionych storczyków. Są to tereny ważne ze względu na łączność ekologiczną parku.
16: Łąki to też korytarz ekologiczny, w którym znajdziemy wilki i derkacze oraz szlak migracji zwierząt w kierunku Gór Stołowych.
21: Ej, Michał, ale co ty tak z pustymi rękami? Ja myślałem, że przynajmniej jakieś chipsy przyniesiesz.
17: Bo chciałeś do meczu.
21: No dokładnie tak. Zapraszam was wszystkich na eskowo-dwójkową strefę kibica. Mecz oczywiście oglądamy, także słuchajcie, już 2 minuty po godzinie 17. Wychodźcie z pracy, bo trzeba trochę naszym pokibicować. I oczywiście dobrze zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
22: 100% polskich hitów.
21: To jest bardzo ważny mecz o finał, więc teraz tak na ostudzenie tych emocji. Dawid Kwiatkowski nas uspokoi troszkę.

Urszula w Radio SK2 i jest energia na piątkowe popołudnie, 16 minut po godzinie 17. Gramy 100% polskich hitów. No i energię mają też nasi polscy siatkarze, którzy walczą teraz o wielki finał Mistrzostw Europy. No i w pierwszym secie, słuchajcie, jest dobrze. Prowadzimy 11-8. Słoweńcy już musieli wziąć pierwszą przerwę dla trenera. Także naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, chociaż ten mecz może być naprawdę wyrównany, bo Słoweńcy też nie odpuszczają, też dobrze grają. Trzymamy kciuki za naszych. Ja ten mecz dla was śledzę. A wy w tym czasie dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, no dlaczego tego meczu nie oglądacie? Co teraz takiego robicie, że nie możecie sobie tak na spokojnie usiąść przed telewizorem w piątkowe popołudnie i tego meczu obejrzeć? Co robicie, że nie oglądacie teraz meczu polskich siatkarzy? Nagrajcie się o tym w głosówkach na SK-owym Messengerze, a my się nie spieszymy, bo piątek mamy, prawda? Walczykiem wychodzimy z pracy. Sanach już teraz w SC2.

0: Strachy na lachy w Radiu SK2. To jest Demolka. W pierwszym secie Polacy prowadzą 20 do 14, a ja zagram numer, przy którym jeszcze bardziej się uśmiechniecie.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: U nas usłyszycie takie kawałki, które przypominają stare czasy. I teraz na naszej antenie pojawi się kawałek, jeden z najbardziej pozytywnych numerów lat 60. i 70. To piosenka, która wzniosła karierę zespołu Skaldowie na zupełnie inny poziom. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Jeden z największych przebojów tej ekipy. To jest numer o tym, że po prostu jak się człowiek zakocha, to świat się wydaje kolorowy, nawet w ciężkich czasach PRL-u. Skaldowie i Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, już teraz w SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A wy nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Za chwilę je gram.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: mamy bardzo dobry mood, bo się właśnie weekend zaczyna, już za 25 minut będzie godzina 18. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK2. No i oczywiście kibicujemy polskim siatkarzom, którzy niestety roztrwonili wielką przewagę w pierwszym secie. Ale nie, dobra, jest dwupunktowe prowadzenie. Teraz jest, uwaga, 24-22. Mamy piłkę satową, także to jest naprawdę dobra sytuacja. A wy, co robicie, że tego meczu nie oglądacie? Bartek z nami.
1: Cześć, nie oglądam meczu, bo wracam z pracy z Wrocławia do Łodzi. Ale całe szczęście jesteście wy i mogę słuchać przynajmniej relacji na bieżąco.
0: Bartek, słuchaj, nawet jak już do domu dojedziesz, to i tak zostań w samochodzie słuchać meczu w SC2, bo jeszcze ci druga połówka jakieś tam sprzątanie załatwi, więc w samochodzie posiedzieć bezpieczniej, bo tutaj w Radiu SK2 masz 100% polskich hitów, a od godziny 18 gram wam gorącą polską 20, czyli 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia.
2: SK2
3: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

0: Jak statki na niebie lata piłka w meczu polskich siatkarzy Demono na antenie Radia SK2 i jesteśmy o krok bliżej wielkiego finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy pierwszego seta w meczu ze Słowenią, a my w Radiu SK2 już jesteśmy w finale tego tygodnia. Za chwilę startujemy z gorącą polską dwudziestką.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: I po reklamie.
8: 18. News SK2, Michał Rawa. Polscy siatkarze prowadzą w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta ze Słowenią 25-23. Trwa drugi set, w którym jest 17-17. Zostańcie z SK2, będziemy relacjonować, co dzieje się w Mediolanie. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał aktywne 4 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty. Do potrącenia doszło pod koniec sierpnia w Duczkach pod Wołominem na Mazowszu. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia. Kierowca odjechał bez udzielenia jej pomocy. Poseł PiSu Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. To pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą zamieszany jest Moskal. Przypomnijmy, jak donosił Onet, poseł spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem, a później angażował się w sprawy związane z kryptowalutami. Między innymi przygotowywał poprawki do rządowego projektu ustawy w tej sprawie. W swoim komunikacie Moskal zdecydowanie temu zaprzeczył.
1: Gorąca polska dwudziestka.
9: Polska dwudziestka.
1: Radia SK2.
0: Polscy siatkarze jadą w kierunku finału Mistrzostw Europy, a my finał zaczynamy. Tego tygodnia gram 20 waszych ulubionych polskich hitów, no ale przede wszystkim to my dzisiaj kibicujemy polskim siatkarzom, także ja nie wiem, czy ja się na graniu dokładnie skupię. 19-17 w drugim secie, także no być może za chwilę będziemy prowadzili 2-0. To tak, umówmy się, że nasi siatkarze odliczają raz, dwa, trzy, a my liczymy od 20 do 1. Na 20 Wiktoria Kida, Łukasz Duńczyk, cześć.

miejsce 19 gorącej polskiej 20. Tu są wasze ulubione polskie hity, a to był numer prosto z najnowszej płyty Mroza. Jeśli chcecie ten krążek zgarnąć, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a to jest wyjątkowe notowanie waszej listy hitów, bo nie tylko gram wasze ulubione polskie hity, ale też kibicujemy razem polskim siatkarzom, którzy walczą o finał Mistrzostw Europy. Pierwszego seta wygraliśmy, a teraz trwa końcówka drugiego. Prowadzimy 23-21, a na nasze muzyczne boisko wchodzi teraz nowy zawodnik, raczej zawodniczka. I to bardzo doświadczona, tylko że z nowym numerem. Roxy Węgiel ma dla nas hymn tegorocznej jesieni. Nagrała nowy numer i jest też teledysk do tego kawałka, w którym Roxy występuje w swojej sukni ślubnej, a ślub miała 2 lata temu, także szacun dla Roxy, bo mało kto potrafi się zmieścić w to samo ubranie po 2 latach. Roxy, jesień trwa bez końca, trafia do propozycji do waszej listy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I wjechał piątek na Antenę Eski 2. Miejsca 17 gorącej polskiej 20. No i słuchajcie, wjechał też drugi set na nasze konto. Polscy siatkarze prowadzą 2-0 w półfinale Mistrzostw Europy za Słowenią. Teraz startuje trzecia partia i miejmy nadzieję, że to będzie set ostatni. A przed nami oczko wyżej czeka Julia Wieniawa na miejscu 16 w waszej listy hitów, która zaczyna teraz nową erę w swojej karierze i zamierza się trochę postarzeć.
2: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec.
1: A teraz Julia podsumowuje ten rok w swoim życiu. Ma 27 lat i mówi, że się dopiero rozpędza. Ten kawałek stworzyła w swoim domu w lesie pod Warszawą. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd na 16.

0: Zostało mu naprawdę niewiele czasu. Za tydzień w piątek premiera nowej płyty Wiktora Waligury. A to był numer właśnie z tego krążka. To było miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. Polscy siatkarze walczą o wielki finał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Pierwsze dwa sety wygraliśmy. No a w trzecim to niestety Słowenia na prowadzeniu. Jest aktualnie 8-6. Także no słuchajcie, jeszcze wszystko się w tym meczu może wydarzyć. Trzymajmy mocno kciuki za naszych. A my w Radiu SK2 podrzucamy wam kolejną polską nowość. I to jest zapowiedź filmu Nasza Rewolucja, który trafi do kin w Święto Niepodległości 11 listopada. I to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Kaśka Suchacka i Cortez, czyli w tym numerze jest przepiękny, kojący głos Kaśki
1: i niski, nastrojowy głos Corteza.
0: Jak my, już w propozycjach do waszej listy hitów. To jest Radio SK2.

Polscy siatkarze szybko odrabiają straty w trzecim secie i tracą już tylko jeden punkt. Jest 11-10 dla Słowenii i w całym meczu prowadzimy na razie 2-0.

0: Pytaj mnie.
1: Sarsa w Radiu SK2 to miejsce 13 gorącej polskiej dwudziestki, a na 12 czeka już Kuba i Kuba. Ten duet zdominował listy hitów w naszym kraju w wakacje numerem Stygnie lato, a teraz mają do nas propozycję na początek jesieni. To nowy kawałek Chłopaki, który gram wam już za chwilę.
2: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
1: Słuchajcie, za chwilę prawdopodobnie będą łzy szczęścia. Polscy siatkarze walczą w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią. Wygraliśmy pierwsze dwa sety, prowadzimy teraz 2-0, a w trzecim secie nasi mają, czekajcie, 3-punktowe prowadzenie chyba, 17-14 prowadzimy. Także jesteśmy naprawdę o krok od finału Mistrzostw Europy.
4: Gorąca polska dwudziestka.
5: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
4: Reklama.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: SK2. Wszystkie polskie hity.

Na przekór jesieni, która się właśnie zaczęła. My przedłużamy lato jeden dzień, przynajmniej na chwilę, na piątkowy wieczór na gorącą polską dwudziestkę. To miejsce 11 waszej listy hitów. Przypominam, polscy siatkarze są w finale Mistrzostw Europy. Rozbiliśmy Słowenię 3-0 i teraz czekamy na naszego przeciwnika w walce o złoty medal. A my teraz podrzucamy wam kolejną nowość od Nity. To jest artystka, która świetnie sobie radzi przed mikrofonem i świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych. I ona z tym nowym numerem zrobiła tak. Najpierw wstawiła w swoje media społecznościowe fragment tego kawałka i sprawdziła, jaka będzie reakcja fanów. Fanom mocno się spodobała, więc wydała go w całości. Więc gramy już teraz nowy numer Nity. Jak sama mówi, to jest jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze. Już niedługo będzie można go usłyszeć na żywo, bo pod koniec listopada Nita rusza w trasę koncertową. Nita i To zabolało. Premierowo w SC2.

0: 10.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Ten numer bardzo dobrze pasuje do wieczornej jazdy samochodem, zwłaszcza w kierunku domu w piątek wieczorem. Liwka na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. Kariera tej artystki nabiera naprawdę niesamowitego tempa, a wszystko zaczęło się m.in. od hitu Obejmuje noce, czyli współpracy z Pesetem i Jonatanem. Potem była też trasa koncertowa Taco Hemingwaya. Liwkę możecie usłyszeć na przykład w kawałku Zakochałem się pod apteką. No a teraz Liwka robi solową karierę i to jest początek jej nowej muzycznej ery, także czekamy na nowości, a ja już za chwilę gram 9, nie 9, tylko 8 już najlepszych polskich hitów tego tygodnia. Zostańcie ze Skąd 2.

0: Radia.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Zaczniemy od kina. W Heliosie pojawiają się nowe filmy. Na początek najnowsza produkcja z Bradem Pittem, W sercu dziczy. Dzisiaj o 21.30, a o 21.00 rusza maraton Bleach. To mini maraton, w sumie druga część mini maratonu. Coś dla miłośników anime. Już o 21.00.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
17: Tydzień temu na miejscu pierwszym Mira Fiori od Artura Rojka. Czy obroni tytuł? To się okaże w ciągu najbliższych 30 minut, bo to jest wasza lista hitów. To wy ją układacie głosując na sk2.pl, do czego bardzo was zachęcam, bo w taki sposób dajecie nam znać, którego numeru możecie słuchać bez końca, a który już wam się powoli nudzi. Na miejscu 8 Oskar Cyms, na zegarach punktualnie 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: oczywiście.
1: Ona teraz wraca do rzeczywistości po wakacjach w Grecji. Marisa w Radiu SK2, miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki. No i jak zawsze wieczorami w SK2 mamy dla was najlepsze nowości. No i teraz kolejna premiera. Od zwycięzcy ostatniej odsłony The Voice of Poland. To Jasiek Piwowarczyk, który nagrał numer o tęsknocie za znajomym głosem. Czyli co, jak mamy to rozumieć? Prawdopodobnie druga połówka pojechała w delegację i zapomniała zadzwonić, jak dojedzie na miejsce. Jasiek Piwowarczyk i obłoki. Jest tutaj taki fajny jesienny klimat na wieczór. Można się z nim wyciszać.

BRO jest wychowany w Polsce tak jak my, bo my w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska dwudziestka i miejsce piąte. Numery, które doskonale znacie, tutaj przeplatają się z najlepszymi nowościami. I teraz słuchajcie, idzie broń przeciwko jesiennej szarówce. Krzysiek Zalewski wydał nowy numer, zapowiadając ten kawałek, zapowiedział krótko: naprzeciw nadciągającej jesieni, w górę serca. Także słuchajcie, jeszcze chwila letniej energii zagości na naszej antenie, więc wyobraźmy sobie, że to nie grzejnik nas grzeje, tylko letnie słońce. Krzysiek Zalewski i Jednakowi, premierowo na antenie SK2.

Artur Rojek, prosto ze świeżo wydanej płyty. Miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. Słuchajcie, jak patrzę na kawałki, które są w czołówce dzisiejszego notowania, no to powiem tylko jedno, cały czas w głowie macie lato, bo tutaj są prawie same wszystkie wakacyjne hiciory. Był Artur Rojek wakacyjny, a za chwilę będzie nasza polska Celine Dion. Poznajecie? To oczywiście Sylwia Grzeszczak, która jest fanką Celine Dion i nagrała na Instagrama, jak śpiewa jej kultowy hit. U nas na szczęście zaśpiewa po polsku, bo zdecydowanie lepiej to wychodzi. Wakacyjny numer od Sylwii Grzeszczak. Można wspominać lato. Mango na miejscu trzecim.

gorącej polskiej 20. Cały czas jest upalne lato. Między innymi dzięki Sylwii Grzeszczak to było miejsce trzecie gorącej polskiej 20. No i tak w klimacie wakacji jest też Sanach, która teraz odpoczywa i jest na urlopie, na wakacjach po intensywnym sezonie koncertowym, po zakończonej stadionowej trasie koncertowej. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie, że poleciała sobie do Porto i po tym mieście miała osobistego przewodnika, a była nią Julia Bednarek, czyli żona naszego piłkarza Jana Bednarka, który gra w FC Porto i który zaprosił Sanach nawet na swój mecz FC Porto. No to gramy. Najnowszy numer Sanach, Cichosza. Ten kawałek otwiera nowy rozdział w karierze Sanach. Co ten rozdział przyniesie? Tego na razie nie wiemy. Czekamy z niecierpliwością. Miejsce drugie. Listy hitów Eski 2.

0: Sanach kończy ostatni pełny tydzień września ze srebrnym medalem na szyi, bo to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, a ze szczytu już macha do nas Margaret z hitem Prima Ballerina. Jak była w naszym studiu w czasie premiery tego numeru, to zapytałem ją, gdzie tego hitu powinniśmy słuchać, gdzie słucha się tego numeru najlepiej.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Także słyszeliście, to jest ważny alert od Margaret, że przy tym numerze noga w samochodzie się robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu pierwszym. Wszystkie

0: Margaret w Radiu SK 2. To pierwsza tancerka zespołu baletowego, która wykonuje główne partie w repertuarze klasycznym. Taka jest definicja słowa prima ballerina, czyli najważniejsza. Najważniejszy polski hit tego tygodnia. Margaret i prima ballerina na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Czy chcecie, żeby cały czas pełniła tą główną rolę w repertuarze Radia SK 2? Wszystko od was zależy. Nowe notowanie waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

U nas ciągle jest letnia atmosfera. To Wiktor Dyduła w Radiu SK2, a za chwilę na szczycie od Grupsona. Nasi siatkarze są na szczycie, pokazują, że są po prostu najlepsi. Wygrali w półfinale Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0 i jutro zagrają w finale Euro. Teraz czekamy na przeciwnika, to albo Francja, albo Finlandia. Yeah.

0: Anna Jurksztowicz w Radiu SK2 na pobudzenie dla wszystkich zmęczonych tym tygodniem. Po godzinie 20 również gramy 100% polskich hitów i to będą numery na pobudzenie i na rozgrzewkę przed meczem polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną.
1: Autopromocja.
2: Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć, moi kochani, witam Was gorąco. Już dzisiaj wystartowała, oficjalnie zacznie się jutro od rana i potrwa do niedzieli. Mowa oczywiście o Jeleniogórskim Jarmarku Staroci i osobliwości. Tak więc pamiętajcie, szykują się utrudnienia dla kierowców. Ciężej będzie zaparkować w centrum, ale za to ile ciekawych rzeczy będzie można znaleźć przez ten weekend w Jeleniej Górze. Serdecznie zachęcam.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się, dotrwaliśmy do tego momentu, na który czekaliśmy przez cały tydzień od pierwszego porannego budzika w poniedziałek. Zaczynamy razem weekend, piątek, godzina 20, a ja mam dla Was najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu, przy których można odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: 100% polskich hitów.
18: Polskich hitów.
17: SK2.
0: No i proszę bardzo, Ania Wyszkoń już teraz zachęca nas, żebyśmy światło przygasili, zostawili włączoną lampkę i leżeli do góry brzuchem na sofie. To jest ten moment, teraz można, już teraz nic nie trzeba. Jeżeli chodzi o sprzątanie i inne domowe obowiązki, to jutro się tym zajmiemy. A teraz łapiemy wolne chwile. To jest Radio SK2. Tu się gra 100% polskich hitów.

nie, my nie mamy dość wygrywania. Kuba i Kuba w Radiu SK2. No naprawdę bardzo dobrze ten weekend się zaczyna. Jeśli ktoś z was przespał wieczór, bo na przykład popołudniowa drzemka się przeciągnęła, to ja przypominam, polscy siatkarze w niesamowitym stylu awansowali do finału Mistrzostw Europy, rozbili Słowenię. Aż, słuchajcie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak łatwo pójdzie. Wygraliśmy 3-0 i nie daliśmy szans przeciwnikowi. I jutro wieczorem zagramy w finale. Jeszcze nie wiadomo dokładnie o której godzinie i z kim, bo przeciwnika wyłoni dzisiejszy mecz Finlandia-Francja. Także jutro, słuchajcie, będzie wielkie kibicowanie, ale dzisiaj czekają nas też piłkarskie emocje. Przypominam, nasi piłkarze zagrają w dywizji B Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, także słuchajcie, no trzeba przyznać, że siatkarze dość wysoko postawili poprzeczkę naszym piłkarzom, ale ja miałem grać rozluźniająco, no to proszę bardzo. Monika Brodka w sam raz do piątkowego odpoczynku.

0: i ja.
1: Z kim i jak, to ja wam za chwilę powiem. Ania Karwan załatwia przyjemną chwilę odpoczynku w piątkowy wieczór. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Trybuny Stadionu Narodowego powoli się zapełniają. O 20.45 polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. No a wy możecie się pojawić na trybunach Narodowego, ale nie jako zwykły piłkarz, znaczy nie piłkarz, tylko kibic. Możecie poczuć się jak gwiazda i zjeść dobre jedzenie w loży VIP na PGE Narodowym. To wam załatwia Radio SK2. Zapraszamy was na najbardziej polski obiad. To jest nasza nowa zabawa. Wpadajcie na sk2.pl i wybierajcie waszą ulubioną polską zupę i ulubione danie główne. I przekonujcie nas, dlaczego to wy zasługujecie na miejsce przy naszym stole Radia SK2 na PGE Narodowym w loży VIP. Razem z wami będzie ekipa Radia SK2 i Daria Ładocha, czyli znana prezenterka telewizyjna i ekspertka kulinarna. I na 7 listopada w loży VIP na Narodowym zjemy najbardziej polski obiad. Stawiamy wam zakwaterowanie w hotelu dwudniowe dla dwóch osób i dokładamy 500 kieszonkowego. Także słuchajcie, najbardziej polski obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym czeka na was, tylko że za darmo zgłaszajcie się na sk2.pl i już jutro od godziny 10 słuchajcie Radia SK2, bo Daria Ładocha będzie prowadziła program w każdą sobotę rano i będzie mówiła o jedzeniu. Z tego co wiem, jutro będzie temat ziemniaków.
0: SK2.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wiktor Sass w Radiu SK2. Ten młody 14-letni artysta właśnie z tym numerem powalczy w tym roku na Eurowizji Junior już 24 października. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sass lata nad ulicami miasta, a śpiewa o tym, żeby się nie poddawać mimo grawitacji, która ciągnie nas w dół, spełniać swoje marzenia. Jeśli chcecie, żeby Wiktor Sass latał wysoko w gorącej polskiej 20, to głosujcie na ten numer w propozycjach do waszej listy hitów na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Beata Kozidrak w Radiu SK2, a tymczasem na PGE Narodowym w Warszawie polscy piłkarze już zaczęli grać z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, także trzymamy kciuki, ale mimo wszystko na pierwszym miejscu w ten weekend są nasi siatkarze, którzy już jutro, przypomnę, zagrają w finale Mistrzostw Europy. Znamy już godzinę tego meczu, to 21. Zagramy ze zwycięzcą meczu Francja-Finlandia, który startuje już za chwilę.
1: Reklama.

0: Deli kartą w Delikatesach Centrum. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Po raz ostatni dzisiaj, co, gdzie, kiedy i sprawdzamy, co fajnego można porobić w stolicy Karkonoszy. Między innymi można wyskoczyć do klubu Kwadrat. Tam dzisiaj będzie na was czekać piątkowa noc z Soplicą, czyli coś dla miłośników literatury Adama Mickiewicza i pana Tadeusza, przynajmniej tak mi się wydaje. A jutro w Kwadracie odpalamy wehikuł czasu, czyli lata 80., 90. i 2000. na parkiecie.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzień dobry, zapraszam na kolejną rozmowę w ramach magazynu lokalnego Eski 2 Jelenia Góra. A dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Leszek Kosiorowski, rzecznik biegu Piastów. A spotykamy się przy okazji weekendowego, 12 już rowerowego biegu Piastów. Bieg Piastów kojarzy się przede wszystkim z nartami, ze śniegiem, z zimą. Natomiast tym razem będziemy biegiem Piastów zamykać sezon letni i to już będzie kolejna, 12 edycja rowerowego biegu Piastów. Może zacznijmy od tego, skąd wziął się pomysł, żeby narty zamienić na rowery.
2: Bardzo nam zależało, żeby Polana Jakuszycka i w ogóle Góry Izerskie żyły sportem przez cały rok. Poza tym podpatrywaliśmy naszych partnerów z World Loped, czyli największe biegi narciarskie świata, które również miały już kilkanaście lat temu swoje rowerowe i biegowe edycje latem i jesienią. Stąd wzięła się geneza jakby letniego biegu Piastów, biega górskich i rowerowego biegu Piastów. Ponadto organizacja rowerowego biegu Piastów od początku się spotkała z takim ogromnym, ciepłym przyjęciem. Te listy zapełniały się startowe bardzo szybko. To jakby potwierdziło, że ten pomysł jest bardzo dobry. No cóż, ludzie kochają rowery, Polacy kochają rowery. Góry Izerskie są stworzone na rower, są bardzo takie delikatne profile, także tam każdy sobie właściwie da radę na rowerze. No i to jakby zadecydowało, że rozwijamy rowerowy bieg Piastów. Już jest 12 edycja, w tym roku pod względem sportowym będzie najwyższej rangi, ponieważ mamy Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, czyli w kolarstwie górskim. Ale oczywiście te główne dania, tam gdzie najwięcej ludzi wystartuje, to są wyścigi takie dla wszystkich, amatorskie. Oczywiście trzeba mieć kondycję, żeby sobie poradzić, ale to są dystanse mini, mega i giga na dystansach 20, ponad 40 i około 60 km. Mamy też rowerowe przygody dla dzieci, pełne radości, zawody dla przedszkolaków i dzieci z podstawówek. Mamy short tracka dla takich bardzo zaawansowanych technicznie zawodników, gdzie są nagrody finansowe. Na krótkim dystansie, ale takim bardzo efektownym, ze sztucznymi przeszkodami, z naturalnymi. Mamy też wyścig graveli na prawie setkę, więc naprawdę jest co robić. No i nowość jeszcze, taka nowość, która nas bardzo cieszy, bo dla nas zawody to nie tylko rywalizacja, to integracja przede wszystkim z zawodnikami, z kibicami, z partnerami, ze wszystkimi, z całym regionem tak naprawdę. Bo nasze zawody się zaczynają nie w momencie startu, ale w momencie, gdy ktoś tutaj przyjeżdża i idzie gdzieś do hotelu czy do restauracji, jak się wtedy dobrze czuje, to jest po prostu wszystko okej. Idzie to w dobrym kierunku. No i się można zapisać cały czas przede wszystkim na wszystkie dystanse. Chociaż mamy 1700 osób na listach. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, bo ta frekwencja jest taka imponująca. Te główne dystanse są wypełnione w ponad 80%, czyli można się zapisać jeszcze spokojnie. Jest tak, można powiedzieć, wzorcowo, że do ostatniego momentu przed startem będzie można znaleźć dla siebie miejsce. Także serdecznie zapraszamy.
1: Już teraz ponad 1700 osób. Możemy chyba około 2000 się spodziewać. Tak. To realne?
2: Tak. My się z tym liczymy, że będzie około 2000 zapisanych. W ostatnich dniach wiele osób się zapisuje, ponieważ czeka jakby z tą decyzją do końca, czeka na to, jaka będzie pogoda, czeka na to, czy będą mieć czas, czy mogą, czy im się po prostu będzie po prostu to jakoś chciało, więc zachęcamy, żeby się chciało, bo naprawdę będzie super. Góry Izerskie są przepiękne, Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie też podkreślamy, bo tutaj miasto nas bardzo wspiera. Również to jest kultowe miejsce, nie tylko narciarskie, ale też w ogóle sportowe. Aczkolwiek ten nasz rowerowy bieg Piastów ma taki charakter, można powiedzieć, ekumeniczny, w tym sensie sportowym, że tam jest bardzo dużo osób, dla których główną dyscypliną są narty biegowe, ale ponieważ to jest bieg Piastów i sobie nie wyobrażają bez nas życia, bez spotkania z nami i bytnością w Jakuszycach też we wrześniu, no to przyjeżdżają, żeby na rowerze się też sprawdzić. Mamy też dużo osób, które biegają przede wszystkim bez nart, ale też na bieg Piastów rowerowy przyjeżdżają, żeby się spotkać i żeby się sprawdzić. No i mamy takich herosów, którzy przede wszystkim lubią rower i poprzez rower trafiają potem na biegówki nasze i na bieganie bez nart, więc to nas bardzo cieszy, że to jest taka fajna społeczność biegupiastów, bardzo zintegrowana, bardzo różnorodna, ale to cały czas żyje. Bardzo nam zależy, żeby Bieg Piastów nie był tylko taką piękną tradycją, wspaniałą, 50-letnią, ale żeby się ciągle rozwijał, dlatego staramy się docierać do nowych środowisk i jakby pozyskiwać i zachęcać do dołączenia do nas kolejne osoby z całego kraju.
1: Tą cechą biegu piastów, mówię tutaj o biegu narciarskim, jest to, że na Polanę Jakuszycką przyjeżdżają osoby praktycznie z całego świata. Jeżeli chodzi o rowerowy bieg piastów, tutaj troszeczkę mniej uczestników, ale czy też z różnych stron?
2: Tak, oczywiście z różnych stron. Oczywiście nie ma rowerowy bieg piastów takiego wymiaru globalnego wręcz jak zimowy bieg piastów, bo tam mamy gdzieś...
1: No to są lata historii, tradycja.
2: Tak, i rzeczywiście zimowy bieg piastów to jest w ogóle szósty bieg na świecie pod względem frekwencji narciarskiej w tej chwili, tak, to jest naprawdę potęga. Natomiast rowerowy jest też międzynarodowy, ale w mniejszym stopniu, bo mamy trochę Czechów, trochę Niemców, też się pojawiają zawodnicy powiedzmy z Estonii, z innych krajów, ale to jest, jakby to nie dominuje, prawda? Głównie to są Polacy i z całego kraju. Mamy ludzi ze wszystkich województw, także to nas absolutnie satysfakcjonuje i no i cóż, i zapraszamy serdecznie, bo naprawdę będzie się działo.
1: A jak trasy będą wyglądać? Bo no Izery, tak jak powiedziałeś, to bardzo przyjemne góry do jeżdżenia rowerem. Z jednej strony są długie odcinki, gdzie można praktycznie po płaskim sobie przemykać, a z drugiej strony można też znaleźć dużo odcinków specjalnych. Czy będziecie także jechać na przykład po singlu 14 w Jakuszycach? Bo to chyba taka najsłynniejsza trasa, która ostatnio została też przerobiona, jeżeli chodzi o kierunki. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
2: Tak, będą fragmenty single tracków, niewielkie, ale będą wykorzystywane, żeby urozmaicić trasę. To jest istotna nowość na tych dłuższych dystansach i na Mistrzostwach Polski oczywiście, więc jesteśmy bardzo ciekawi wrażeń zawodników i właściwie od ich opinii zależy, w którym kierunku pójdziemy w przyszłości, jeżeli chodzi o trasę rowerowego biegu piastów. Czy będziemy je utrudniać pod względem technicznym, czy utrzymamy to, co jest, czy też okaże się, że trzeba je ułatwić. Zobaczymy. Jesteśmy bardzo tak otwarci na opinie zawodników, bardzo ciekawi, czekamy na nie. Jest też sporo takich odcinków gdzie indziej w górach izerskich, dosyć wymagających. Nie tylko tam, gdzie jest wąsko, nie tylko tam, gdzie są kamienie, ale na przykład tam w rejonie Świeradowa są takie dosyć zjazdy mocne na odcinkach asfaltowych. Tam też trzeba bardzo uważać. Cała trasa będzie bardzo mocno obstawiona przez naszych ludzi, przez wolontariuszy, tak aby było bezpiecznie. No oczywiście są też takie odcinki w rejonie Wysokiego Kamienia, też bardzo atrakcyjne i wymagające. Trzeba bardzo uważać, ale z drugiej strony zawodnicy tego oczekują. Wiele osób, dla których jazda na rowerze to nie tylko środek transportu, ale taka chęć sprawdzenia się, którzy prezentują wysoki poziom, oni tego wymagają, żeby to było wymagające technicznie, wtedy mają, czują adrenalinę, czują radość, więc staramy się zadowolić także ich. I mamy nadzieję, że ci, którzy są nieco wolniejsi, słabsi technicznie przede wszystkim, też sobie poradzą i to docenią. Zawsze w razie czego można po prostu zejść z roweru i go przeprowadzić tak, żeby było bezpiecznie, bo oczywiście bezpieczeństwo to jest tutaj najważniejsze.
1: Wyścigi będą rozgrywać się na pętlach. Start Polana Jakuszycka, tutaj wspomniałeś o Wysokim Kamieniu. Które z tych znanych, fajnych, takich lubianych punktów, nie tylko widokowych, ale też punktów, w których kolarze lubią się zatrzymać, jeszcze pojawią się na trasie? Czy na przykład kopalnia Stanisław, czy Orle się pojawi? Gdybyśmy mogli jeszcze troszeczkę o tych punktach
2: opowiadać. Z przyjemnością. No oczywiście start i meta. Polana Jakuszycka i Dolnośląskie Centrum Sportu to będzie taka baza logistyczna zawodów. Natomiast takich punktów chciałbym zwrócić uwagę na taki jeden, który kolarze bardzo lubią, a który nie był do tej pory wykorzystywany na zawodach, ponieważ nie wolno było tego robić, ale udało się tę opinię zmienić czynnikom decyzyjnym. To jest przejazd przez Kozi Grzbiet. Otóż zawsze jeździliśmy i biegaliśmy też, bo to dotyczy i nart, i biegu, i biegania bez nart, kolarzy wokół Koziego Grzbietu. Oczywiście nie mówię o sytuacjach sprzed 30-40 lat, gdy podejście do ochrony środowiska było większe i wtedy było inne niż teraz. I wtedy zimowy bieg piasu przelatywał przez Kozi Grzbiet i tam był taki słynny, wspominany do dzisiaj przez zawodników starszego pokolenia zjazd, taki szalony, że tam można było do Izery wjechać i nawet zakłady były, kto tam zjedzie do tej Izery, a kto się zatrzyma. I karetkę tam nawet, jakąś ekipę w ogóle sanitarną stawiano na wypadek, gdy były wypadki. Więc, drodzy Państwo, tym razem kolarze się z tym zmierzą, z tym odcinkiem, także jesteśmy bardzo ciekawi, jak im pójdzie. Trzymamy kciuki, żeby było wszystko okej. Tam oczywiście my znamy tą trasę, bo wszyscy tam byliśmy, sprawdzaliśmy ją, więc tam sobie spokojnie można dać radę, ale po prostu odrobina rozsądku, prawda, żeby na tych zjazdach było bezpiecznie. Oczywiście Orle też będzie, tam będzie punkt żywieniowy. Będzie też, co jest też nowością, przejazd na Mistrzostwach Polski przez Granicznik, tą trasą, którą biegacze górscy pokonują i tam jest do Izery taki naprawdę bardzo wymagający zjazd, tak można powiedzieć. Zbieg chciałem powiedzieć, bo jestem przede wszystkim biegaczem, ale tak, dzisiaj mówimy o rowerach, więc zjazd, więc jesteśmy też bardzo ciekawi.
1: Czyli mówimy o tym z Orlego tak, w stronę mostku na czeską stronę.
2: Tak.
1: No,
2: tak,
1: tam jest bardzo, bardzo wesoło. Tak. Tam jest duży spadek, skały, kamienie.
2: Tak, taka górska, prawdziwa ścieżka. Tak. Warto to wytłumaczyć.
1: Prawie 2000 osób wsiądzie na rowery i ruszy w Izery. Tutaj no niestety troszeczkę się to pytanie zrymowało, ale przede wszystkim chodzi o to, że jest to naprawdę duża grupa kolarzy. No i jak to się ma w związku z prawem narzucanym przez ochronę parku, przez Karkonoski Park Narodowy, bo niektóre miejsca będą dostępne, a nie zawsze były dostępne w tej historii 12-letniej biegu.
2: Tak, więc tak. Nasze zawody nie są rozgrywane na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Jesteśmy w Górach Izerskich, więc te przepisy dotyczące parku nas nie dotyczą. Natomiast oczywiście są tam obszary chronione. Mamy rezerwat przyrody Torfowiska Doliny Izery. Mamy też różne takie tereny objęte obszarem Natury 2000 i oczywiście absolutnie respektujemy wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Nie tylko dlatego, że musimy to robić. My jesteśmy o tym głęboko przekonani, że wartością biegu piastów naszych imprez jest przyroda. I po prostu chcemy wszystko robić tak, żeby ta przyroda nie cierpiała. Więc nasze zawody rozgrywane są oczywiście w bardzo dużej liczbie zawodników, natomiast to nie wszystko się dzieje jednorazowo. To nie jest tak, że 1700 osób czy 2000 będzie startować jednocześnie. Tych konkurencji mamy wiele, one są rozbite na dwa dni. I jeszcze tutaj większym dla nas wyzwaniem, wydaje mi się, jest nawet zapewnienie bezpieczeństwa niż ochrona przyrody. Ochrona przyrody rzeczywiście tutaj jest ważna, natomiast ją zachowamy bez żadnego problemu. Natomiast chodzi o to, żeby ci zawodnicy mieli komfort jazdy. Dlatego stadion jest podzielony na grupy. Tak co 5 minut będą startować według deklaracji czasowych, czyli swojego poziomu sportowego. Tak, aby każdy tam znalazł dla siebie przestrzeń, żeby nie było żadnych problemów, żeby uniknąć po prostu ryzyko jakichś wypadków i kolizji. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność, zasady są takie, że na każde zawody trzeba mieć zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Nadleśnictw, czyli Lasów Państwowych, w naszym przypadku Nadleśnictwa Szklarska Poręba i Świeradów. I jeżeli chodzi o naszą trasę, my o niektóre takie bardzo trudne odcinki, jak na przykład ten zjazd z Granicznika do rzeki Izery, nawet nie występowaliśmy do tej pory, ponieważ nie mieliśmy zawodów takiej rangi, jak Mistrzostwa Polski, które by skupiały zawodników na tak wysokim poziomie, gwarantującym, że oni sobie na takim odcinku poradzą bez jakiegoś dużego ryzyka. Oczywiście ryzyko jest zawsze, ale oni sami tego oczekują, że to będzie po prostu utrudnienie, że to będzie rywalizacja skoro to jest rywalizacja o Mistrzostwo Polski, to musi być też wysoki stopień trudności. I to była przyczyna, że my wystąpiliśmy o zgodę na ten na przykład odcinek. Ale na przykład jeżeli chodzi o przejazd przez Kozi Grzbiet, to jest przepiękny odcinek, dlatego tak do niego wracam. Kiedyś prosiliśmy o możliwość rozegrania tam zawodów chyba letniego bądź rowerowego i wtedy nie było takiej możliwości z uwagi na ochronę środowiska, a w tej chwili już jest. I oczywiście my się wcale temu nie dziwimy, zmianie zdania przez czynniki decyzyjne, ponieważ przyroda jest czymś takim, co ciągle ewoluuje, zmienia się, to jest bardzo dynamiczne. Zresztą widzimy ten świat, jak się zmienia, pod względem przyrodniczym. Dokładnie. I jakby dlatego też na przykład, jeżeli chodzi o zimę, ponieważ tam nam parę tras wycięto w ostatnich latach z uwagi na ochronę środowiska, ale na naszych mapkach one są zaznaczone jako po prostu nieczynne, bo być może to się zmieni i te trasy będą reaktywowane.
1: Na razie to wszystko. Za chwilę słyszymy się w dalszej części rozmowy z Leszkiem Kosiorowskim z Biegu Piastów.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam jeszcze raz i zapraszam na kontynuację rozmowy z Leszkiem Kosiorowskim ze Stowarzyszenia Bieg Piastów, a na razie rozmawiamy o zbliżającej się 12. edycji rowerowego Biegu Piastów. Zapraszam. Czy w dniu zawodów jeszcze będzie szansa, aby się zapisać? Oczywiście, jeżeli będą miejsca.
2: Tak.
1: Czyli spokojnie, można z rana przyjechać i jest szansa, że się wystartuje.
2: Tak, absolutnie. Jeżeli będą miejsca, wygląda na to, że będą. Aczkolwiek te główne dystanse mamy wypełnione w 80% ponad, ale no załóżmy, że będą, to spokojnie można na miejscu się zapisać. My mamy taki komfort w tej chwili, że biuro wydawania numerów startowych, gdzie można się też zapisać na miejscu, jest dosłownie, a tutaj nie przesadzam, 40 metrów od startu po prostu, więc można sobie przyjechać samochodem, czy pociągiem, czy jakoś inaczej i po prostu zapisać się na miejscu i po prostu od razu iść na start. Na miejscu jest depozyt, jest szatnia, po wyścigu można wziąć prysznic w Wolnośląskim Centrum Sportu Polana Jakuszycka, które jest naszym partnerem. Oczywiście będzie jedzenie, będzie catering, będą tam różne inne, będzie można po prostu sobie odpocząć i dojść do siebie. Także pod względem logistyki jesteśmy w luksusowej sytuacji i zapraszamy zawodników, aby korzystali z tego pełnymi garściami.
1: A co z turystami? Czy w ten weekend, jeżeli ktoś chce pospacerować po Izerach, to powinien spodziewać się jakichś utrudnień?
2: Jestem przekonany, że nie. Jesteśmy bardzo otwarci na to, aby turyści po prostu stali się uczestnikiem tej imprezy, aby kibicowali, aby po prostu włączyli się pod takim pozytywnym kontekście. Oczywiście apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby nie blokować tras, aby nie zakłócać po prostu zawodów, ale żeby po prostu podejść do tego tak, jak jest gdzieś, nie wiem, na Tour de France, czy na takich dużych wyścigach w innych krajach, gdzie kibice są częścią, bardzo ważną częścią zawodu, gdzie po prostu obserwują, kibicują, dodają otuchy zawodnikom i myślę, że to jest po prostu absolutnie możliwe. Widzimy takie zachowania kibiców w Polsce na trasach coraz częściej, na biegach ulicznych, na biegach górskich, na wyścigach kolarskich i chcemy, żeby tak było też na rowerowym biegu Piastów. Jeżeli ktoś nie chce się włączyć właśnie w takie kibicowanie, to bardzo prosimy o wyrozumiałość. Jeżeli utrudnimy, nasze zawody utrudnią komuś wędrówkę, spowodują jakiś dyskomfort, to bardzo za to przepraszamy. Prosimy o wyrozumiałość. Rowerowy bieg Piastów jest tylko raz w roku, trwa 2 dni, więc prosimy po prostu, aby nam to po prostu wybaczyć i aby zrozumieć, że góry są dla wszystkich, także dla zawodników, którzy chcą się ścigać, chociaż te 2 dni w roku.
1: Będzie także możliwość zdobycia Wielkiego Jakuszyckiego Szlema.
2: Wielki Jakuszycki Szlem to jest trofeum dla tych, którzy w danym roku ukończą na najdłuższych dystansach zimowy bieg Piastów, czyli bieg na 50 km, letni bieg Piastów, czyli Jakuszycki Ultramaraton też na 50 km i wyścig Giga podczas rowerowego biegu Piastów. W tym roku to jest około 68 km. Także serdecznie zapraszamy, żeby spróbować swoich sił. Jeżeli nie w tym roku, bo już, że tak powiem, zimowy i letni jest za nami, ale ci, którzy może jeszcze się nie zapisali, a te 2 próby zaliczyli, no to mają szansę tego szlema zdobyć. A jak nie, to zapraszamy już na zimowy bieg Piastów. 9 października, szanowni państwo, początek zapisu na 51. bieg Piastów i będzie oczywiście 50. i można rozpocząć po prostu zdobywanie szlema zimą. W ogóle ci zawodnicy, którzy zdobywają szlema, to są naprawdę niesamowite osobowości, tacy naprawdę pasjonaci, bardzo wszechstronni. My to bardzo szanujemy, że cały rok podporządkowują biegowi piastów w tych różnych odmianach. Muszą po prostu ten swój kalendarz i przygotowania dostosować do terminów biegu piastów w każdej odmianie. Jest to naprawdę świetne towarzystwo, bardzo twarde, bardzo takie też zintegrowane. Tam wiele osób się zna, bo niektórzy to od lat tego szlema zdobywają. Co roku są u nas. 5 osób takich jest, które wszystkie szlemy zdobyło. Bodaj w 2016 był pierwszy, więc ci panowie, bo to są akurat sami panowie, zostaną specjalnie uhonorowani w tym roku. Dostaną takie specjalne bluzy pamiątkowe, zostaną zaproszeni na podium, więc się szykuje taka fajna feta. Oczywiście wszyscy zdobywcy szlema będą w taki sposób też honorowani, że ich zapraszamy po zakończeniu rywalizacji na scenę. Każdy ma pamiątkowe zdjęcie, każdy dostaje statuetkę szlema, więc jest to takie też ukoronowanie całego roku działalności Stowarzyszenia Bieg Piastów. No i chciałbym też wspomnieć o szlemie juniorze. Jakuszyński szlem junior jest dla dzieci, które wzięły udział w dziecięcych konkurencjach zimowego biegu piastów, letniego biegu piastów i rowerowego biegu piastów. To jest taki nasz ukłon w stronę dzieci, w stronę rodzin. Bardzo nam zależy na tym aspekcie naszej działalności, na rodzinach, tak aby całe rodziny do nas przyjeżdżały, żeby startowały, żeby spędzały przede wszystkim razem czas, bo to są takie wspomnienia, proszę Państwa, które zostaną z nami na zawsze. Właśnie z naszymi dziećmi robimy coś razem i takiego jeszcze pozytywnego jak sport. To jest niesamowite. My mamy doświadczenie w tym, bo 50 lat temu, gdy był pierwszy zimowy bieg piastów, to właśnie dzieci go uratowały, ponieważ wtedy biegówki w Polsce były mało popularne. Pan Julian Gozdowski oczywiście zaprosił wszystkich, ale tych wyczynowców czy amatorów zaawansowanych było naprawdę niewielu. No i co? I trzeba było wtedy zrobić akcję ratowniczą i pan świętej pamięci Zbigniew Lipiński z Jeleniej Góry, który pracował wtedy w kuratorium, jakby się opiekował sportem młodzieżowym tutaj, zorganizował taką akcję, że frekwencja była całkiem niezła, wyniosła dokładnie 518 osób, z czego 90% to były dzieci. Puenta jest taka, że te dzieci teraz przyjeżdżają jako dorośli na bieg piastów. Czasami miały długie przerwy, rozbrat ze sportem i tak dalej, ale naprawdę nie ma żadnej przesady w powiedzeniu, że czym po prostu nasiąkniemy za młodu, to potem, nawet jeżeli nasze koleje życia były różne, to potem wracamy do tego. I sportu to też dotyczy. Później się do tego wraca i odnajduje się w tym radość po prostu, ale źródło jest wtedy w dzieciństwie czy w młodości, że ktoś nas po prostu tam zaprowadził, pokazał i to już w nas jest. Także zapraszamy rodziny. Będzie naprawdę świetnie poznać się takich jak wy, poznać się inne rodziny, dzieci poznają inne dzieci, które jeżdżą na rowerkach i naprawdę będzie świetnie.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy. Już w najbliższy weekend 12. rowerowy bieg piastów wystartuje z Polany Jakuszyckiej. Sobota, niedziela i będzie to ostatnia impreza organizowana przez Stowarzyszenie Bieg Piastów w Jakuszycach i w ogóle w tym roku, a potem widzimy się dopiero w połowie stycznia i 2027 rok wystartujemy charytatywnym biegiem narciarskim, czyli już przerzucamy się na narty i powoli będziemy zbliżać się do tej koronnej imprezy organizowanej na Polanie Jakuszyckiej, czyli w połowie lutego 51. Tak. Bieg Piastów. Trwają już przygotowania?
2: Tak, my już rozpoczynamy przygotowania, ustalamy trasy właśnie w dialogu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, której też jesteśmy bardzo wdzięczni za życzliwość i za współpracę. Natomiast my nie tylko organizujemy zawody. I oczywiście zaraz powiem o 51. biegu piastu, bo tam są bardzo ważne sprawy do powiedzenia. Natomiast my też jesteśmy organizatorem ruchu narciarskiego w Jakuszycach. Przygotowujemy trasy ratrakami i nie tylko, bo właściwie praca na tych trasach trwa cały rok, aby się dało tam biegać na nartach. I my ten sezon nadchodzący rozpoczniemy wtedy, gdy będzie można. Gdy śnieg spadnie, gdy będzie go wystarczająco wiele, aby ratrak mógł wyjechać. Mamy nadzieję, że to może będzie w listopadzie albo w grudniu. W każdym razie jesteśmy gotowi na to. Natomiast potem oczywiście będziemy organizować zawody. Bieg charytatywny również jest bardzo ważny co roku dla innego dziecka poszkodowanego przez los. Jest to naprawdę dla nas wielki przywilej, że możemy pomagać, że możemy się dzielić naszą siłą, naszą społecznością, która jest bardzo otwarta na takie akcje i chętnie startuje w takim biegu. Natomiast oczywiście głównym naszym celem jest 51. Bieg Piastów i to jest wielkie zadanie, ponieważ pogoda nas w ostatnich latach nie rozpieszcza, ale w przyszłym roku Bieg Piastów, i to jest taka najważniejsza informacja, po raz kolejny odbędzie się w lutym. drugi raz w swojej historii. Pierwszy raz w tym roku otrzymaliśmy taką zgodę z uwagi na 50-lecie. To była zgoda World Lope, czyli tej światowej organizacji, gdzie są też inne duże biegi. No i trzeba mieć ich zgodę, żeby po prostu wejść na taki termin, jaki sobie wymarzyliśmy. Mamy też zgodę na przyszły rok, na luty, więc Bieg Piastów odbędzie się w drugi i trzeci weekend lutego. Te główne konkurencje będą w trzeci weekend lutego. 9 października ruszają zapisy. Program będzie taki sam jak w tym roku, czyli z biegiem retro, z biegami dziecięcymi, z rodzinnym biegiem nocnym, memoriałem Stanisława Michonia na 15, biegiem łyżwą na dystansie 15, a później w ten główny weekend z 6, 25, 30 łyżwą i 50. Także to jest wielkie wyzwanie, no bo pogody się nie przewidzi, ale zakładamy, że będzie wszystko ok i będziemy walczyć o ten śnieg od pierwszego dnia śniegu. To tak trzeba po prostu robić, trzeba ten śnieg po prostu gromadzić, ubijać, magazynować, tak aby potem mieć jakieś takie zabezpieczenia, gdy nadejdzie godzina zero. Ale w tym roku ten lutowy termin się świetnie sprawdził, więc to naprawdę prawdopodobieństwo udanej imprezy narciarskiej w lutym jest znacznie większe niż w marcu. Dlatego z marca uciekliśmy na luty.
1: W razie czego śnieg można dowieść, jak historia Biegu Piastów pokazuje.
2: Tak, można dowieść i takie akcje ratownicze są oczywiście czasem niezbędne, natomiast no staramy się to po prostu ryzyko zmniejszyć, stąd nasze starania o organizację w lutym. Mamy też opinię klimatologów, to nie jest tylko takie nasze jakby wyczucie, ale mamy jakby bazę taką naukową tutaj już, bo prosiliśmy klimatologów o takie oceny po prostu już, żeby mieć twarde dowody. Było to nam też potrzebne w ogóle, żeby przekonać World Lope.
1: Czyli taka bardzo zaawansowana prognoza pogody.
2: Tak, bardzo zaawansowana ujęciu historycznym też to są dane i one są bardzo, bardzo interesujące. Musieliśmy się właśnie wgryźć w te sprawy klimatu i proszę sobie wyobrazić, że to ocieplenie klimatu to nie jest kwestia ostatnich tam 10 lat. To jest kwestia kilkuset lat. Te anomalia, znaczy takie okresowe były podwyżki, znaczy zmiany tego klimatu, że było zimniej, ale to było spowodowane tam na przykład w naszym regionie świata bardzo dużym uprzemysłowieniem i brakiem troski o ochronę środowiska. Tak było w PRL-u na przykład. I to wpływało na klimat, że wtedy było chłodniej. Natomiast generalnie to widać od gdzieś 300 lat na takich danych, jak się to obserwuje, wieloletnich, to po prostu to jest ciągle cieplej. Kiedyś we wrześniu była już zima. I to taka poważna w Karkonoszach. W tej chwili to w ogóle nie ma o tym mowy, prawda? Więc niestety tutaj nie ma nadziei na zmianę tego stanu rzeczy. Tak po prostu jest, tak przyroda chce, więc my musimy się dostosować i zdajemy sobie sprawę, że to jest nieuniknione. No i cóż, walczymy o te narty, żeby były jeszcze możliwe i na razie nam się udaje. Sytuacja jest o tyle trudna, że wiele osób, na przykład mieszkających w innych regionach kraju, przerzuca się powiedzmy z biegówek na rower, no bo już po prostu gdzieś tam we Wrocławiu czy w Poznaniu to już w ogóle nie ma mowy o nartach.
1: No ja 2 lata temu całą zimę na rowerze przechodziłem.
2: Tak, i im się nie mieści w głowie, że gdzieś tam można biegać na nartach, prawda? Więc no można, bo u nas jest jednak wysokość, Jakuszyce są na 886, nasze trasy sięgają do 1040, najniższe miejsca są około 800 metrów nad poziomem morza, więc to nie jest jakoś bardzo, bardzo wysoko, ale jak na Polskę powiedzmy, że to jest wysoko i to jest zupełnie inna rzeczywistość niż w Jeleniej Górze. No powiedzmy, ja mieszkam na Zabobrzu na wysokości tam 350 gdzieś. Także 450 metrów wyżej, czy 500 metrów, ponad 500 metrów są Jakuszyce i tam czasem jest zupełnie inaczej niż na dole.
1: To wystarczy przez okraj czasami przejechać.
2: Tak, albo przez okno
1: już
2: nawet.
1: Widać, że tam jest pełna zima, łańcuchy na koła, a u nas ani grama śniegu w Kotlinie.
2: Tak, dokładnie. A okraj jest właśnie na 1040 chyba 5, ile pamiętam. Także nawet jeżeli ten sezon będzie się skracał na biegówkach, to jesteśmy przekonani, że warto o niego walczyć, żeby przez te 2 miesiące na przykład, jeżeli tyle będzie sezon trwał, to warto przez 2 miesiące ratrakować trasy, zapraszać wszystkich na biegówki, bo to jest tak cudowny sport, że po prostu będziemy robić wszystko, aby Jakuszyce ciągle były narciarską stolicą Polski i liczyły się w świecie.
1: I na razie się nie musimy na nartorolki przerzucać, tylko narty wystarczy.
2: Tak, a na nartorolkach latem, no oczywiście jak najbardziej, mamy tutaj grono fanów, są też świetne zawody organizowane przez innych organizatorów, kibicujemy im także jak najbardziej, ale jednak to nie jest to samo co biegówki, no biegówki są bezkonkurencyjne, to jest najpiękniejszy sport świata, jak sobie można wyobrazić w tym pięknym zimowym anturażu izerskich świerków, to jest po prostu cudo i to jest taki cud, który ma nasz region i naprawdę pielęgnujmy go, pomagajmy po prostu tej przyrodzie, żeby można było ją podziwiać w tak cudowny sposób jak na nartach.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, a Państwa bardzo gorąco zachęcamy do brania udziału w zbliżających się imprezach rowerowych na Polanie Jakuszyckiej, oczywiście w ramach rowerowego biegu Piastów 12 edycji. No i już powolutku też sygnalizujemy, że w przyszłym roku na samym początku 51. bieg Piastów, a Państwa i moim gościem dzisiaj był Leszek Kosiorowski ze Stowarzyszenia Bieg Piastów. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i za uwagę.
1: A Państwu dziękuję za obecność przy radioodbiornikach. Do usłyszenia.
0: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny w Radiu SK2 Jelenia Góra. Dzisiaj wraz ze mną jest wyjątkowy gość, Dominika Krop. Witam Cię serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Z Centrum Kultury Zameczek. A CKZ w Jeleniej Górze organizuje Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. To już ponad pół wieku, 58. edycja w tym tygodniu będzie startować. Oficjalnie zaczynamy w sobotę, natomiast już od piątku, myślę, będzie można spodziewać się wielu wystawców, którzy przyjadą do Jeleniej Góry. Skąd przyjeżdżają? Bo to cała Polska, ale nie tylko.
3: No tak, w tym roku mamy około 170 wystawców. To jest dokładnie 200 stanowisk na samej płycie Placu Ratuszowego, bo też warto zaznaczyć, że my jako Centrum Kultury Zameczek zajmujemy się tylko i wyłącznie płytą Placu Ratuszowego. Mhm. Jakby to jest nasza przestrzeń.
1: Czyli to ścisłe centrum.
3: Tak, samo ścisłe centrum. Natomiast do nas przyjeżdżają wystawcy z Czech, Niemiec, Holandii. Zdarzają się też wystawcy ze Słowacji, ale jakby najwięcej jest tych tutaj z Polski, z okolic.
1: Jarmark Staroci i Osobliwości, czyli rzeczy zabytkowe, ale także osobliwe, takie związane troszeczkę z tym, co często wspominamy, na przykład z lat dzieciństwa.
3: To prawda. My jakby mamy też podział w wyznaczaniu stanowisk. Mamy tak zwaną ścieżkę rękodzielników, czyli tą taką przestrzeń przy schodach, gdzie wystawiają się głównie rękodzielnicy tworzący biżuterię ze srebra, makramy, poduszki, jakąkolwiek inną biżuterię ręcznie robioną, czy to obrazy również. Bardzo często są to też nasi lokalni artyści, którzy gdzieś tutaj z okolicznych wiosek artystycznych przyjeżdżają i wystawiają się ze swoimi dziełami. W pozostałej części natomiast znajdują się stricte antyki i starocie. Możemy znaleźć kryształy z Huty Julia z 1940 roku, grawerowane medale, monety, pocztówki, no wszystko, co jakby każdy sobie zapragnie, tak? Każdy zawsze coś dla siebie znajdzie.
1: Czy w tym roku spodziewamy się większej ilości odwiedzających niż do tej pory? Czy będzie taki konstans? Jak to wygląda ze strony organizatorów?
3: Czy jarmark odbywa się, bodajże to jest chyba trzeci rok, o ile dobrze pamiętam, kiedy robimy jarmark dwa razy do roku, czyli jest to wersja wiosenna, kwietniowa i wrześniowa, którą znają wszyscy w całej Polsce. No i zawsze jest także ten wrześniowy, który jest ostatnim w kalendarzu jarmarkiem i targiem staroci w Polsce. Przyciąga jednak większą rzeszę turystów, kupców i sprzedających niż ten kwietniowy. Więc oczekujemy, że tradycyjnie jakby we wrześniu będzie tych ludzi dużo więcej.
1: No też ten jarmark będzie spinał taką klamrę wrzesień jeleniogórski, czyli cały ten wrześniowy, letnio-jesienny okres imprez w naszym mieście.
3: Tak, to też prawda, natomiast właśnie warto zaznaczyć, że jarmark staroci zawsze odbywa się w ostatni pełen weekend września. Czy jest to, tak jak właśnie powiedziałeś, to zakończenie obchodów wrześniowych w Jeleniej Górze?
1: Powiedz mi proszę, czy w tym roku możemy spodziewać się jakichś nowości? No bo jarmark się mocno zmieniał. Na początku to była stricte sprzedaż, wymiana doświadczeń między kolekcjonerami, możliwość odnalezienia czegoś, czego brakuje na przykład w kolekcji. Dla niektórych to była okazja, żeby się pozbyć troszeczkę tych rzeczy, które mają wartość sentymentalną, ale już są nam niepotrzebne. Natomiast od pewnego czasu, tutaj właśnie jedną ze zmian była ta wiosenna edycja, która pojawiła się kilka lat temu. Z drugiej strony też właśnie ci rzemieślnicy lokalni, bo też pojawiają się dodatkowe pokazy. Czasami się pojawi jakiś taki na przykład piec do wypału, można popatrzeć, jak taka praca rzemieślnika wygląda.
3: No właśnie u nas tego nie ma, tak? Mhm. Jakby jesteśmy stricte jarmarkiem, na którym możesz sprzedać bądź kupić rzeczy. Te takie typowe rzemieślnicze pokazy pozostawiamy innym instytucjom przy innych imprezach. Natomiast też plac ratuszowy ogranicza nam przestrzeń. Mhm. Nie jesteśmy w stanie wszystkich pomieścić. W związku z tym jakby nie chcemy też rozszerzać tego na inną działalność, żeby nie odciągać ludzi jednak od tej głównej rzeczy, którą są jednak antyki i starocie. Mhm. Jednak no jest to jarmark staroci, osobliwości. Wiadomo, że osobliwościami są wystawcy, są ludzie. Każdy odwiedzający nas jakby jest jakąś osobliwością, tak? No i postaramy się jednak zamknąć w tym schemacie.
1: Mhm. Jarmark trwa od 73 roku. To chyba najstarsza tego typu impreza w Polsce.
3: Na pewno jedna z najbogatszą tradycją i jedna z największych tego typu u nas w regionie. No jesteśmy jednym zaraz z najstarszych zaraz po Jarmarku Dominikańskim w Gdyni. Mhm. Przepraszam, w Gdańsku.
1: W Gdańsku,
3: tak.
1: Pytałem o ciekawostki związane z jarmarkiem. Na pewno wiele tych ciekawostek będzie można zobaczyć na stanowiskach przygotowanych w tym roku, ale bardzo fajną rzeczą są też plakaty, bo one powstają w taki tradycyjny sposób i w bardzo mocnym stopniu nawiązują do tego właśnie, co przywożą wystawcy z całej Europy i z całej Polski.
3: Tak, wszystkie plakaty jakby są robione u nas w Centrum Kultury Zameczek, tworzone przez jednego z naszych pracowników. Na tych plakatach znajdują się zawsze rzeczy, które znaleźliśmy, sfotografowaliśmy podczas jarmarku wśród wystawców. Są to rzeczy, które dla nas są osobliwe i mamy też u siebie jakiś taki zawsze plebiscyt. Tych plakatów jest kilka stworzonych na daną edycję i wspólnie wybieramy, które nam się najbardziej podoba. W poprzednich edycjach dodany do plakatów również był taki fragment nas z Centrum Kultury Zameczek, czyli płytki, które mamy w zameczku, które można, każdy, kto odwiedza nas, może zobaczyć je na podłodze. I właśnie ten wzór płytek wrzuciliśmy też na plakat.
1: A powiedz mi, jakie przedmioty w tym roku wybieraliście do plakatów, które z rzeczy walczyły?

0: stają na placu ratuszowym. I to jest chyba raj dla fotografów, bo czasami trudno przejść kilka metrów, żeby nie chcieć znowu wyciągnąć telefonu, znowu zrobić jakieś zdjęcia. Ja chyba w ubiegłym roku na przykład znalazłem szachy, ale wykonane w klimatach Asterixa i Obelixa.
1: A, tak.
0: To było niesamowite, bo tam byli wszyscy Rzymianie, byli bohaterowie z bajki. No i to już samo w sobie pełniło taki kadr gotowy i tylko trzeba było wyciągnąć telefon, pstrykać. Ty chyba robisz zdjęcia, więc podejrzewam, że sporo takich kadrów znajdujesz.
1: Tak, znaczy właśnie fajne jest to, że jest bardzo dużo nieoczywistych rzeczy i jak się idzie po prostu pospacerować, czy też szuka się konkretnej rzeczy. No ja na przykład osobiście szukam biżuterii starej bądź płyt winylowych, które uwielbiam i których mam po prostu miliony w domu. Natomiast no zawsze gdzieś, nawet jak nie zobaczysz tego w obiektywie telefonu czy aparatu w danym momencie, no to później to ci się przydaje, tak? No nam to się przydaje do promocji, czy właśnie do plakatów, czy do pocztówek, które też w tym roku będziemy mieli już z datami przyszłorocznymi i będą one rozdawane właśnie wszystkim wystawcom, będzie można je sobie odebrać w informacji turystycznej, jak również u nas w zameczku.
0: Dużo rzeczy wpada w oko, często są bardzo niedrogie, a potem troszkę nie wiadomo, co z tym zrobić. Ja mam taki problem, bo zawsze tam gdzieś na półkach coś ustawiam, jakaś maska przeciwgazowa, butelka Coca-Coli sprzed 20 lat. Osoby, które lubią gromadzić, chyba powinny iść z rodziną albo sobie wyjechać gdzieś nad jezioro w tym czasie.
1: Dla mnie chyba osobiście najlepszym sposobem jest zrobienie sobie budżetu, który mam. Tak, jakby wiem, jaki mam budżet, jaki mogę wydać na jarmarku. Wiadomo, że te ceny nie są idealne i jakby no my jako organizatorzy nie możemy narzucić wystawcom.
0: Ale można się targować.
1: Można się targować, oczywiście, jak najbardziej, tak. Jest na to kilka godzin dziennie, no bo jakby cały jarmark, który oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, oficjalnie trwa sobota, niedziela, jest od godziny 9 do godziny 18. Wiadomo, można przyjść przed tą godziną 9, kiedy jeszcze jest wszystko świeżutko wystawione, bo też ten okres przed godziną 9 to jest idealny okres dla kupców. Bo to też warto wspomnieć o tym, że poza samymi wystawcami do Jeleniej Góry zjeżdża się po prostu multum kupców, kolekcjonerów z całej Polski, którzy przyjeżdżają do nas, mają już swoich znajomych wystawców. To jest wymiana doświadczeń, to jest wymiana jakby produktów, antyków, staroci, czy nawet gdzieś tam w miarę dla nas wydających się nowych rzeczy, ale mającą bardzo dużą wartość sentymentalną czy kolekcjonerską. Więc takich ludzi też można spotkać rano. No natomiast jakby oficjalnie startujemy o godzinie 9, wiadomo.
0: To prawda, natomiast już w piątek po południu i wieczorem na pewno będzie widać, że jarmark rusza.
1: Tak, tak. My też będziemy mieli swoje biuro wyjazdowe. W trakcie jarmarku można nas znaleźć w Biurze Wystaw Artystycznych właśnie od piątku od godziny 16 i później sobota, niedziela od godziny 6 rano do godziny 19. Tam jesteśmy, więc w razie pytań zapraszamy jak najbardziej. Natomiast już jakby oficjalnie od godziny 18 w piątek wystawcy mają prawo wjechać na płytę Placu Ratuszowego i już mogą się przygotowywać do tej sprzedaży, żeby też ograniczyć ten moment rozmontowywania i montowania swoich stanowisk w sobotę rano.
0: Czy jakieś komunikaty organizacyjne dla mieszkańców? No bo na pewno będzie troszeczkę trudniej przejść, na pewno autem będzie trudniej się przemieszczać. Ja tak ze swojej strony chyba bym sugerował, żeby sobie puścić poruszanie się rowerem, bo to nie jest najlepszy
1: pomysł. Rowerem i na pewno samochodem. Jeżeli jest taka możliwość, to zostawmy samochody w domach, ponieważ jarmark generuje zwiększoną ilość przyjazdów jakby turystów do Jeleniej Góry czy odwiedzających. Sami bardzo dobrze wiemy, że mamy ograniczoną ilość parkingów, miejsc parkingowych w mieście, więc jeżeli nie ma takiej potrzeby, to idźmy na piechotę. Ma być bardzo ładna pogoda, więc warto też skorzystać z tego i naprawdę przejść się z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi, pospacerować, zobaczyć. Można przyjść do nas, odwiedzić, powiedzieć cześć. Mamy nawet chyba jeszcze kilka sztuk plakatów, więc można też sobie taki plakat zabrać do domu.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. 58. edycja Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości w Jeleniej Górze.
1: Tak, ja z tej strony jeszcze mogę oczywiście

0: zaprosić na przyszły rok, tak? Bo to, że my robimy wrześniową edycję, to nie znaczy, że nie znamy dat przyszłorocznych.
1: Wiosenna
0: w kwietniu, tak jak wspomniałam wcześniej, odbywa się w ostatni pełen weekend kwietnia, to będzie 24-25 kwietnia. Nabory dla stałych i dla wystawców i dla nowych będą się zaczynały w połowie stycznia, więc zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Natomiast 60., czyli jubileuszowy Jarmark Staroci, odbędzie się 25 i 26 września 2027 roku. Na co już serdecznie zapraszamy oczywiście.
1: Czyli już za rok. I jeszcze takie pytanie mi się pojawiło, bo często też są wystawcy, którzy są z wami od lat.
0: Tak.
1: Pojawiają się, wiążą się z tym jakieś ciekawe historie? Macie jakichś ulubionych wystawców albo takich zaprzyjaźnionych już?
0: Czy my po latach już jakby mamy swoich ulubionych, no tak jak wspomniałam, ja szukam biżuterii, więc jakby mam swoich ulubionych wystawców sprzedających starą biżuterię. Wiem,
1: kto?
0: Do kogo iść, znamy się z imienia, widujemy się dwa razy do roku właściwie. Natomiast mamy grono zamknięte, stałych wystawców, to jest bodajże 100 wystawców, którzy są z nami od minimum 10 lat.
1: To sporo.
0: Tak, mamy tam też wystawców, którzy są 20-25 lat, przyjeżdżają. Czyli jeszcze od czasów, kiedy mieliśmy jeden jarmark w roku, a nie dwa. Więc to są naprawdę ludzie, którzy są z nami od, można powiedzieć, zawsze.
1: Czy coś jeszcze dodajemy?
0: Nie.
1: Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Widzę, że trochę stresująco było, ale chyba nie tak źle.
0: Nie, jest okej, jakby. Mam nadzieję, że przyjdą państwo nas odwiedzić i będą państwo zadowoleni z kolejnej edycji Jarmarku.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie z Dominiką Krop z Centrum Kultury Zameczek. A 58. edycja Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości w ten weekend w samym centrum miasta nie sposób nie zauważyć. Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dzięki bardzo.
1: Do usłyszenia i zapraszam też na kolejne magazyny lokalne FSC2. Błażej Stachewicz. Pozdrawiam.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w